0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wtedy znalazłaś przecięty stanik. Tak, potwierdziła. I w tej jednej chwili poczułam, że coś jest nie tak. Ten biustonosz powinien leżeć na samym dnie kosza na bieliznę. Zwlekałam z jego upraniem, bo zbierałam ręczne. Musiał minąć z miesiąc albo dwa, kiedy go nosiłam. A teraz był dosłownie na widoku, jakby jakiś cholerny znak. Uważasz, że on go pociął przed twoim przyjściem? Dopytał Noa. Do dziś nie rozwikłałem tej zagadki. Nikt tego nie wie, a policja w ogóle to zbagatelizowała. Sugerowali wręcz, że stanik został zniszczony podczas moich zabaw z chłopakami. Tyle, że ja wtedy umawiałam się z takim jednym na pierwsze randki i nawet ze sobą nie spaliśmy. Mimo to jedna policjantka dała mi do zrozumienia, że jestem dziwką, skoro niemal cała moja bielizna jest czerwona. Czy to była nasza wspólna znajoma? Zainteresował się Noa. Nie, zaprzeczyła gwałtownie Daria. Ona właśnie stanęła w mojej obronie. Potem mi opowiadała, że niektóre dziewczyny w Stanach od razu przychodzą na komendę z adwokatem, żeby uniemożliwić podobne próby poniżenia przez funkcjonariuszy. Więc jesteś po kąpieli i masz w dłoniach przecięty biustonosz. Powtórzył jej słowa Noa. Już wiesz, że stanie się coś złego? Daria pokręciła głową, a potem nagle zmieniła zdanie. Chyba tak, chociaż jeszcze to do mnie nie docierało w pełni. Nie potrafię tego wyjaśnić. Kiedyś zawsze byłam optymistką. Nigdy się nie biłam, nie byłam agresywna. Starałam się samą siebie oszukać. Jakbym wmawiała sobie, że to poalkoholowa paranoja, chociaż mówiłam ci, że piłam tylko dwa piwa. Ale raczej tak, już wiedziałam, że powinnam się uzbroić, bo chwyciłam metalowy wieszak, na którym suszyłam ubrania, odgięłam go i uformowałam z niego coś w rodzaju broni. Stanik położyłam na pralce i zaczęłam wklepywać krem, rozczesywać włosy. Sama nie wiem, skąd miałam w sobie tyle opanowania, bo serio czułam, że ktoś jest za drzwiami i bałam się wyjść z łazienki po telefon. Nagle przerwała i ukryła twarz w dłoniach. Wyskoczyłam z łazienki z tym drutem na sztort i z krzykiem, jakbym groziła mu nożem. W pozostałej części mieszkania było ciemno, więc musiałam dojść do włącznika, który był przy drzwiach i przysięgam, że szłam na miękkich nogach. W pewnym momencie nawet przemknęło mi przez głowę, że coś mi się wydaje i nikogo tam nie ma. Ale on tam był. Niestety. Umilkła i spuściła głowę. Zaatakował cię? No a nie wytrzymał napięcia. Nie od razu. Daria westchnęła, jakby obawiała się, że nie da rady dłużej o tym mówić. Pozwolił mi pozapalać wszystkie światła i otworzyć szafę, żebym straciła czujność. Przeszukałam każdą możliwą kryjówkę, a w tym malutkim mieszkaniu nie było ich zbyt wiele. Chodziłam wszędzie z tym drutem i odłożyłam go tylko na chwilę, żeby zadzwonić do którejś z moich kumpeli albo na policję. Chociaż wtedy myślałam, że taki telefon to już ostateczność. Umilkła na kilka sekund. Kiedy wróciła do swojej opowieści, głos jej drżał. Pojawił się znienacka, gdy praktycznie byłam już pewna, że jestem w mieszkaniu sama.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: mówi Edyta Górniak. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Działania ziemianek miały charakter przywódczy i patronacki. Ich pozycja była nadrzędna wobec nieoświeconych chłopek. Nie chciały likwidować nierówności społecznych. Głównym celem była poprawa bytu najuboższych, edukacja, pomoc medyczna i przeciwdziałanie patologiom. W 1928 roku koło Młodych Ziemianek obchodzi dziesięciolecie istnienia. Komitet publikuje w Ziemiance Polskiej odezwę, podpisaną m.in. przez Irenę Gombrowicz. W roku bieżącym przypada dziesięciolecie powstania w Warszawie koła Młodych Ziemianek. Praca zapoczątkowana przez grupę jednostek pełnych zapału, inicjatywy i serca znalazła oddźwięk w Polsce całej. Stanęłyśmy do pracy ochoczo, w poczuciu obowiązku, który na nas spada, na nas, młode pokolenie w wyzwolonej ojczyźnie. Dorobek nasz dziesięcioletni, doświadczenie nabyte, projekty i zamiary na przyszłość, wszystko to musimy wspólnie rozważyć dla rozwinięcia na szerszą miarę zakrojonej, zgodnej i rozumnej działalności społecznej. Prosimy Was, któreście z nami pracowały i pracujecie, którym nasze dążenia i ideały nie są obce. Prosimy Was, które jeszcze nie jesteście z nami zrzeszone, ale w sercach których płonie miłość do ojczyzny, polskiej ziemi i ludu. Przybądźcie licznie na zjazd, który się odbędzie w dniach 3, 4, 5 czerwca roku bieżącego w Warszawie. Dla przyszłości, która spłonęła krwią ofiarną, dla przyszłości, która się świtem lepszego jutra stanie, stańmy licznie w szeregu, by walczyć w imię miłości i prawdy o Polskę Chrystusową. Ziemianki włączają się w rozmaite działania. W 1934 roku zgłaszają udział w akcji jednostkowego nauczania analfabetów prowadzonej przez Polską Macierz Szkolną. Organizują konferencje, warsztaty i spotkania tematyczne. Czasopismo Ruch Katolicki w 1933 roku informuje w kronice, że od 28 listopada do 3 grudnia ziemianki zorganizowały w Warszawie Tydzień Społeczny, którego tematem był egoizm w życiu jednostki społeczeństw i narodów. Referat wygłosiła także Irena Gombrowicz. Wtedy też powstają pierwsze sztuki Ireny. W spuściźnie Haliny Doria Dernałowicz zachowały się trzy maszynopisy sztuk teatralnych napisanych z myślą o młodych ziemiankach. Choć nie zostały podpisane, ich autorką jest prawdopodobnie Irena Gombrowicz, o czym świadczą wybrane fragmenty, w których opowiada o sobie jako wiceprezesce stowarzyszenia. Sztuczki. Pierwsza nosi tytuł Kurs antyspołeczny.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, na co wakacyjnie warto pójść nowego do kina. Odwiedzimy festiwal Nowe Horyzonty, dotkniemy krakowskiego bruku, sprawdzimy rondo w Poznaniu, a i pójdziemy na panoramę 1670, taką prosto jak z serialu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

jeszcze za nim świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty, fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela Di Lazio i Alma Deutscher, a koncerty? Dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
17: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
19: Po reklamie.
0: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, na co wakacyjnie warto pójść nowego do kina. Odwiedzimy festiwal Nowe Horyzonty, dotkniemy krakowskiego Bruku, sprawdzimy Rondo w Poznaniu, a i pójdziemy na Panoramę 1670, taką prosto jak z serialu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.

0: Czas na śniadanie.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro del Río.
0: 212 dzień roku, ostatni dzień lipca, czyli 31 dzień i piątek. To jest ulubiony dzień tych, co w wakacje pracują i to będzie na pewno gorący piątek. Już teraz jest cieplutko. Na pogodowe mapy zajrzę po raz pierwszy po faktach, które Grzegorz Jasiński szykuje dla nas na siódmą. A teraz zaglądam do kalendarza świąt nietypowych. Tutaj proszę, dzień administratora między innymi mamy. To ja chyba jestem takim radiowym adminem poranka. Podaję więc hasło admina, najpiękniejsza muzyka filmowa na lato i dobry humor. Dobry początek dnia z RMF Classic, to gwarantowane macie. Wakacyjne śniadanie mistrzów, dziś jak zwykle do 11. Oj, ciepło będzie, tak ciepło, że mamma mia.

0: Dotrzymuję obietnic w poranku RMF Classic. Mówiłem, że Grzegorz Jasiński za chwilę do nas dołączy, tak też się dzieje, a to znaczy, że za chwilę pierwsze poranne fakty w RMF Classic.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co w faktach?
1: W faktach będziemy mówić o rosyjskiej rakiecie, która wybuchła wczoraj na Lubelszczyźnie i o tym, co dalej. Będziemy też mówić w pierwszych faktach o sukcesach polskich drużyn piłkarskich i siatkarskiej.
0: A fakty co godzinę w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Pierwsze już za chwilę.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.

0: niskie ceny.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Po reklamie.
5: Ostatni dzień lipca, piątek, zbliża się 7, czas na pierwsze poradnie fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
6: Rosyjska rakieta H-101, rodzaj pocisku i jego pochodzenie, jaki spadł koło miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, potwierdziło wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy wiadomo, skąd rakieta została wystrzelona?
7: Resort Obrony deklaruje, że jej lot był obserwowany od samego początku.
8: Szczegółowe informacje będą już przedmiotem analizy wojskowej i też w oczywisty sposób będą przekazywane naszym partnerom.
7: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk dodaje, że zidentyfikowanie rakiety zmienia sytuację wokół tego, co wydarzyło się w Tarnawie Kolonii.
8: W oczywisty sposób ta reakcja świata będzie inna. Mamy już potwierdzenie, to też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz.
7: Ważna rzecz również z punktu widzenia polskiej dyplomacji. MSZ zapowiedział, że podejmie dalsze kroki dyplomatyczne, gdy tylko ustalone zostaną techniczne szczegóły zdarzenia. Poprzednio działaniem odwetowym było zamykanie rosyjskich konsulatów. Ostatni w Gdańsku został zamknięty w listopadzie w reakcji na akty dywersji na kolei.
6: Przypomina dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Hiszpania zamknęła przejście granicy z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego sforsowania granicy przez migrantów. Doszło do niej wieczorem około 22. To hańba, szczerze mówiąc. Jedynym rozwiązaniem, jakie widzę, jest to, by Hiszpania zrobiła to, co robi Donald Trump i zaczęła deportować ludzi. Przede wszystkim musi wysłać marynarkę wojenną na granicę, by uniemożliwić komukolwiek przedostanie się. Jeśli to była hańba w 2021 roku, teraz jest jeszcze gorzej. Sanchez, zrób to, jeśli nie, zrezygnuj. To apel jednego z mieszkańców enklawy do hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza. Wcześniej tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią w drugiej enklawie Ceucie. Rząd w Madrycie wysłał wojsko, dziś na miejsce uda się premier.
3: Poranne fakty RMF Classic.
6: GKS Katowice i Raków Częstochowa grają dalej w europejskich pucharach. Oba polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Prawdziwy thriller zafundowała swoim kibicom. Gieksa do 79 minuty utrzymywał się remis 1-1, premiujący słowacką Żylinę, która wygrała jedną bramką pierwszy mecz. Wtedy gospodarze odblokowali się. Najpierw do siatki trafił Mateusz Wdowiak, po kilku minutach Iliasz Kurin i sprawa awansu została rozstrzygnięta bez dogrywki.
9: Myślę, że można było to wcześniej gdzieś zakończyć, albo być bardziej spokojnym, ale finalnie wyszło perfekcyjnie. Pokazujemy, że u siebie jesteśmy bardzo mocni. No i mam nadzieję, że to jest początek pięknej drogi, europejskiej drogi.
6: Mówił Wdowiak. Problemów z awansem na Malcie nie miał Raków Częstochowa, który u siebie wygrał z Walettą 3-1, a wczoraj na wyjeździe 4-0. W ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów biało-czerwoni pokonali Ukrainę 3-1, a do wygranej zespół poprowadził m.in. przyjmujący Tomasz Fornal.
10: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
6: Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, jutro półfinał. Polacy zagrają w nim ze Słowenią. Magdalena Fręch nie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Waszyngtonie. Nasza tenisistka postraszyła trzecią w światowym rankingu Jessica Pegulę, wygrywając pierwszego seta, ale w kolejnych dwóch górą była Amerykanka.
11: Fakty wracają o 8. No nie wygląda to najlepiej, jeżeli chodzi o pogodę, przynajmniej jeżeli lubicie, kiedy jest chłodno, bo będzie gorąco. Dużo czerwonych punktów dziś na mapie. Przyjrzyjmy się im zatem. Słońce tuż przed piątą rano wstało, zajdzie po 20 i w centrum i na południu kraju będzie z nami właśnie to słońce. W zasadzie przez cały dzień bezchmurne niebo prawie nam się zapowiada, a piątek ma być upalny, wręcz gorący. Na Podkarpaciu możliwych dziś 36-37 stopni. W ogóle w większości kraju po południu powyżej 30 stopni. Wyjątek to Bałtyk, tam chłodniej od 23 do 29 stopni. 4 po 7. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas zacząć. Najwyższa na to pora. Zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle z dużą przyjemnością do 11 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co słychać?
11: Ignacy i Helena dzisiaj mają imieniny, a urodziny świętuje m.in. Grzegorz Turnał. Panie Grzegorzu, żadna tam cichosza. Głośno! Pozdrawiamy, życzymy dużo, dużo dobra, nie tylko przy pianinie, nie tylko na scenie. Dzisiaj w poranku piątkowe przygody nam się należą. Będziemy na Nowych Horyzontach, które trwają cały czas do końca tego tygodnia we Wrocławiu, święto kina. Zajrzymy na Śląsk, gdzie po żółtych autobusach przyszedł wreszcie czas na żółte tramwaje. I przyjdzie moment na wieści od naszej lekkoatletki Ewy Swobody, która ostatnio znów zgarnęła Mistrzostwo Polski, 9 chyba już, no ale czekamy na kolejne występy naszej sportsmenki. I o tym więcej po 9 i jeszcze na panoramę się wybierzemy. I nie chodzi o panoramę racławicką.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
11: To jest piękna piosenka na dobry początek dnia, bo w wielu kuchniach między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Dla pana Grzegorza raz jeszcze wszystkiego dobrego urodzinowo.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Piękne dźwięki. Z tego znane jest Śniadanie Mistrzów Wakacyjne i RMF Classic. Oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Quincy Jones, Italian Job, włoska robota. 12 minut po godzinie 7. A dziś ważne wieści od Macieja, które przypomną nam, że jutro ważna rocznica.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Jutro ważna rocznica 1 sierpnia 1944 roku. Dokładnie miesiąc później, w rozkazie z 1 września 1944, kiedy powstańcy wciąż jeszcze prowadzili ciężkie boje, naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski, pisał do żołnierzy: od lat 5 Armia Krajowa walczy przeciw Niemcom. Bez przerwy, w straszliwych warunkach, o których świat Zachodu pojęcia mieć nie może, które dopiero kiedyś w przyszłości zrozumieć zdoła. Armia Krajowa jest w Polsce jedyną siłą wojskową, która w rachubę wchodzić może. Bilans jej walk, osiągnięć i zwycięstw ma przejrzystość kryształu. Warszawa czeka nie na czcze słowa pochwały, nie na wyrazy uznania, nie na zapewnienia litości i współczucia. Czeka na broń i amunicję. Nie prosi ona, niby ubogi krewny, o okruchy ze stołu pańskiego, lecz żąda środków walki, znając zobowiązania i umowy sojusznicze. Warszawa walczy i czeka. Walczą żołnierze Armii Krajowej, walczą robotnicy, inteligenci, walczą dziewczęta i dzieci. Walczy naród cały, który w namiętnym pragnieniu prawdy, wolności i zwycięstwa dokonał cudu całkowitego zjednoczenia. Jeśli by ludność stolicy dla braku pomocy zginąć musiała pod gruzami swych domów, jeśli przez bierność, obojętność czy zimne wyrachowanie wydana została na rzeź masową, wówczas sumienie świata obciążone będzie grzechem krzywdy straszliwej i niebywałej. Są wyrzuty sumienia, które zabijają. Żołnierze Armii Krajowej, my tutaj czynimy dalsze wysiłki, aby uruchomić pomoc dla was. Otrzymujemy wciąż jeszcze obietnice i przyrzeczenia. Wierzymy w nie i ufamy, że wiara ta nie będzie odebrana polskim siłom zbrojnym. I to właśnie w przededniu zwycięstwa i triumfu wspólnej sprawy sprzymierzonych. Chcę was zapewnić w imieniu waszych braci, bijących się obecnie na wszystkich frontach świata, że ich myśli pełne miłości towarzyszą wam wiernie w waszej walce tak pełnej grozy i chwały. Przede wszystkim zaś wiedzcie, że żadna ofiara w czystym sercu poczęta nie jest daremną i że walka wasza oddaje sprawie polskiej wielkie i niezaprzeczalne usługi. Wiemy, co było dalej. Sumienie świata zostało obciążone grzechem krzywdy straszliwej.

0: Dziadek do orzechów we fragmencie, Piotr Czajkowski, 7.21, od jakiegoś czasu na Śląsku i w Zagłębiu nie można już śpiewać, że czerwony autobus przez ulicę mojego miasta mknie, bo autobusy są żółte, a teraz tramwaje też będą żółte.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Żółte są już autobusy i miejskie rowery, teraz przyszedł na Śląsku i Zagłębiu czas na tramwaje. Chodzi o kolorystyczne ujednolicenie środków transportu. Pierwszy żółty tramwaj na tory wyjedzie jesienią. Zmiana barw będzie stopniowa.
2: Chcemy, żeby to rozwiązanie nie generowało dodatkowych kosztów. Żółte pojazdy będą tylko te, które świeżo zamawiamy. Jeśli chodzi o przemalowywanie, to takie też będzie miało zapewne miejsce, natomiast tylko przy większych planowanych pracach remontowych i modernizacyjnych.
3: Teraz mamy czerwone tramwaje. Docelowo mają być żółte.
4: Co za różnicy? Czerwony też jest fajny.
5: Żadnego znaczenia nie ma. Najważniejsze, że jedzie.
6: Może będą bardziej widoczne, może bardziej kolorowo. Ja też chodzę w żółtych spodniach. Dzisiaj nie, ale mam żółte, bo życie ma być kolorowe.
0: Z Michałem Nowakiem z Biura Prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i z pasażerami tramwajów rozmawiała Anna Kropaczek.

0: Opisałem sobie, że wakacje to będzie ten czas, kiedy w końcu zobaczę Rycerza Siedmiu Królestw. Dwa odcinki już za mną i naprawdę jest całkiem przyjemnie. Dan Romer i kompozycja właśnie do tego serialu. Za nami to już w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Wieści pogodowe, jak gorąco dzisiaj będzie i gdzie najcieplej. O tym powiem za chwilę, a potem muzyczne smaczki. Między innymi Carlos Santana i Michael Jackson.
1: Reklama.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
8: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: 19 stopni w Trójmieście, podobnie jest w Suwałkach, 22-23 stopnie miejscami już na Mazowszu, 23 też w Łodzi, w Katowicach, a jeszcze 8 nie ma, już tak ciepło. Gorący początek dnia przejdzie bardzo płynnie w upalne popołudnie, dziś nawet 36 stopni w cieniu. Najcieplej ma być w centrum kraju, na Podkarpaciu i w Małopolsce. To jakaś gorąca muzyka by się przydała. To trochę ostudzi nam zapały za chwilę muzycznego rozkoszowania się szybkim graniem. Carlos Santana, jego gitara pojawi się w utworze Samba Party, a wcześniej to jednak gorąco się zrobi ze sprawą tej kompozycji. Michael Jackson i Beat It. 7:31. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów w RMF Classic.

0: Señores i señores, Carlos Santana, Samba Party. 7:39. Wakacyjne śniadanie mistrzów trwa.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Będzie podróż wakacyjna, ekonomiczna. Kuba otwiera się na prywatną inicjatywę. Otwiera się, bo musi. Władze pogrążonej w kryzysie gospodarczym wyspy dopuściły prywatne firmy do kolejnych branż, między innymi aptek, do dystrybucji paliw, energetyki odnawialnej czy importu samochodów. I to jest jedno z największych odejść od planowanej centralnie gospodarki od czasu rewolucji, a wymusza je prosty fakt niedoborów żywności, leków, paliw i energii oraz pogarszająca się sytuacja ekonomiczna kraju. Tyle wieści z Kuby, wracamy na stary kontynent. W czerwcu po raz pierwszy w Unii Europejskiej sprzedało się więcej nowych samochodów elektrycznych niż tych benzynowych. Polska jednak w tym badaniu idzie pod prąd. Po zakończeniu programu dopłat liczba rejestracji samochodów elektrycznych spadła u nas o blisko 20%. A udział takich aut w rynku należy do najniższych obecnie w całej Unii Europejskiej. Skoro pojawiły się wątki samochodowe, to zerknijmy na to, co dzieje się na stacjach paliw. Diesel po 8 zł i 3 grosze średnio, benzyna 95 po 7 zł i 44 grosze, ale dzisiaj na niektórych sieciach, stacjach paliw mamy weekendowe promocje, więc może być przy dystrybutorze trochę taniej. A jak wygląda sytuacja na rynku walut?

0: John Dibny, Porozum do mrówek za 10:08.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Słuchacie RMF Classic, więc wiecie, że brzmi u nas po prostu prawie przez cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa, odrobina klasyki i dźwięki związane prosto, wprost z serialami, no ale czasami i wiatr słychać. Brzmienia lata to jest zabawa, którą zaproponowałem wam na czas wakacji. Otwieramy w głowie na dźwięk na przykład wiatru swoje archiwa wspomnień dotyczące letnich przygód z wiatrem związanych w tym roku, właśnie w tym tygodniu właściwie wsłuchujemy się w odgłos wiejącego wiatru. Z czym wam się kojarzy? Z żaglami na jeziorze, z górskim szlakiem, spacerem po plaży, może z wakacjami po prostu sprzed wielu lat albo tymi sprzed roku. Czekam waszych opowieści o lecie, podróży i o wietrze w roli głównej. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Najciekawsze historie nagradzam bidonem z logo RMF Classic.
1: Brzmienie

0: Ze Star Treka, zestaw dźwięków. Jerry Goldsmith jest autorem muzyki. Za chwilę zestaw wieści z kraju i ze świata, czyli fakty. Grzegorz Jasiński wie co w faktach o ósmej.
1: Będziemy mówić o śledztwie w sprawie wybuchu rakiety w Tarnawie Kolonii, o wypadku balonu w Kujawsko-Pomorskiem i wysychającym zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem.
2: Reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w Kalejdoskopie Życia i Sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
8: Po reklamie.
0: Jest ósma, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Czas na fakty. Grzegorz Jasiński.
1: Prokuratorzy zakończyli wieczorem pracę na miejscu upadku rakiety w Tarnawie Kolonii. Teraz przed specjalistami dokładne oględziny odnalezionych szczątków rosyjskiej według MON-u rakiety H-101. Polskich śledczych ma wspomóc ekspert z Ukrainy.
9: Te dalsze czynności odbędą się już w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej i pojawi się ważne wsparcie od specjalisty, który z takimi pociskami ma do czynienia częściej.
10: Z jego wiedzy będziemy chętnie korzystali, co ma znaczenie jakby dodatkowe, bo my mamy swoich specjalistów, którzy już niestety mają doświadczenie, bo już nie pierwszy raz mamy do czynienia z obiektem latającym, który pojawia się w naszej przestrzeni powietrznej, ale chętnie skorzystamy z wiedzy i umiejętności i doświadczenia sąsiednich krajów.
9: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Wczoraj około 20 zakończyły się prace w miejscu eksplozji pocisku. Lej po wybuchu został zasypany, a śledczy zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy. Postępowanie prowadzone jest w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.
1: W Tarnawie Kolonii jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Nic nie zagraża życiu trojga osób, które wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze koło miejscowości Słup w Kujawsko-Pomorskiem. Do zdarzenia doszło dziś rano. Balon podchodził do lądowania, w trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Wtedy przechylił się kosz, w którym znajdował się pilot i dwie pasażerki.
11: Balon w wyniku tego całego zdarzenia uwolnił się i odleciał w kierunku północnym.
1: Jak dodaje Łukasz Kowalczyk z grudziąńskiej policji, o tym incydencie powiadomiono już Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Pilot ma złamaną nogę, jedna z pasażerek złamaną rękę, druga ma także obrażenia ręki. Po wypadku wszystkie te osoby były przytomne, trafiły do szpitala.
12: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Od 1 września w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa Oświatowego, która wprowadza zakaz używania telefonów nie tylko podczas lekcji, ale także na przerwach i podczas zajęć organizowanych poza szkołą. Wyjątkiem będą sytuacje wymagające pilnego kontaktu z rodzicem. Wysycha zalew Hańcza w Świętokrzyskiem. Do krytycznego minimum brakuje około 1,5 metra. Według Wód Polskich dziennie ubywa około 2 cm wody. Pola namiotowe i agroturystyka, lokalne sklepy i sprzedawcy upadają lub wyprzedają infrastrukturę. Pisze w mailu jeden z naszych słuchaczy. Na miejscu jest nasz reporter. Jak wygląda teraz zalew?
13: Tu przy Zaporze wody wciąż jest sporo. Widziałem pływających o poranku na słupach. Są też gdzieniegdzie turyści. O poranku jednak więcej spacerowiczów niż plażowiczów. ale zupełnie inny obraz tego miejsca mamy po drugiej stronie zbiornika. Wystarczy pojechać 2-3 kilometry dalej. Tam woda cofnęła się o kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt metrów, odsłaniając błoto i piach.
6: Tak jak inne zbiorniki w Polsce cierpią, tak samo jest z Hańczą. Bardzo generalizując, bilans wodny zbiornika jest na minus. Znaczy, więcej tej wody odpływa ze zbiornika, niż do niego dopływa.
13: Jak komentuje dr Dorota Pieri, hydrogeolog z Akademii Górniczo-Hutniczej, to jest efekt wieloletniej suszy.
6: Mam wrażenie, że zaczynamy otwierać nasze oczy. Nie oszukujemy się, że rozmowa o zmianach klimatu, o problemach z obiegiem wody w przyrodzie jest jakimś wyimaginowanym tematem, który powinien być rozwiązywany albo w urzędzie, albo w Warszawie. Tylko to jest coś, co nas po prostu realnie dotyka na co dzień.
13: No i ten niski poziom wody tutaj dotyka lokalnych przedsiębiorców. Hańcza to popularna atrakcja turystyczna. O ich sytuację będę dziś jeszcze pytał.
1: Zapowiada znad zalewu Hańcza nasz reporter Maciej Sołtys.
0: Kolejne fakty już za niecałą godzinę o 9:00. Piękne słońce na południu, trochę więcej chmur na północy i tam też odrobinę chłodniej. Mamy 19 stopni nad morzem, 22 stopnie na Mazurach, 23 w stolicy, 24 miejscami w Krakowie. A dzisiaj po południu będzie po prostu gorąco, upalnie. Żar z nieba nas czeka i od 24 stopni nad morzem do 34 w centrum, a nawet do 36 na Podkarpaciu. 8:04. Kto stoczy bitwę w kinie o rząd dusz z Odyseuszem? No ma Odys, przyznaje, godnego przeciwnika Spidermana. Szczegóły boju i potyczki za chwilę. Kino artystyczne też się pojawi za chwil parę, ponieważ to ostatnia chyba szansa, żeby wpaść do Wrocławia na trwający tam festiwal Nowe Horyzonty. Jest tam jeszcze Magda Juszczyk. Festiwal sztuki filmowej potrwa do końca tego tygodnia i my tam będziemy za chwilę. A jeszcze na panoramę państwa zabiorę. Natalia Ryba obiecała taką panoramę, taką racławicką, tylko fajniejszą, prosto z serialu 1670.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.
0: Duet, bardzo przyjemny. Lady Gaga, Bradley Cooper i Narodziny Gwiazdy.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!

0: mobilizujące, prawda? Do takiej prawdziwej pobudki już dźwięki z Pulp Fiction, 8:11.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: W faktach sporo o rakiecie, to doniesienia z wczoraj, no i ich kontynuacja dzisiaj, także polityczne dyskusje na ten temat, a w Rzeczpospolitej dzisiaj bardzo ciekawy wywiad. Ekspert prawa ubezpieczeniowego, profesor Marcin Orlicki zwraca uwagę w gazecie, że mieszkańcy terenów przygranicznych powinni sprawdzić, czy ich polisy obejmują szkody spowodowane działaniami wojennymi lub upadkiem pocisków. Teraz przepisy gwarantują odszkodowanie za takie zdarzenia jedynie w przypadku obowiązkowo ubezpieczonych budynków w gospodarstwach rolnych. A pozostali właściciele, jak się okazuje, nieruchomości muszą samodzielnie zadbać o odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zdaniem eksperta potrzebne są zmiany ustawowe, które ujednolicą zasady ubezpieczeń od szkód wojennych i związanych z dronami. Jutro przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypominał nam o tym już w Smaczkach Historycznych Maciej Korkuć. Do tych wydarzeń i do tamtego czasu nawiązuje ważny tekst Patrycji Bukalskiej. Znajdziecie go w najnowszym tygodniku powszechnym. Autorka rusza śladem przydrożnych kapliczek, które na stałe wpisały się w krajobraz warszawskich podwórek i przetrwały powstanie, stając się częścią wojennej historii miasta i jego mieszkańców. W sierpniu 1944 roku przy kapliczkach odprawiano msze, odbywała się spowiedź powszechna, a także składano tam przysięgi wojskowe, składali je ochotnicy i cywile, którzy dołączali do walki. Otoczenie wielu z nich, kapliczek, zmieniło się również w prowizoryczne cmentarze. Tak było m.in. przy ulicy Mickiewicza 27. Historię tego miejsca i związane z tym wspomnienia możecie znaleźć w reportażowym tekście Maria z Powstania w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Gabriel Jaret i muzyka do Księżyca w Rynsztoku.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Co to się działo? Co to się działo, panie, panowie? Co działo się w tych miejscowościach, które już filmowa mapa Polski odwiedziła? I właśnie na tej mapie Łódź, Toruń, no i oczywiście ostatnio Pasym. To, co się działo w tych miastach, sprawdzicie na naszych mediach społecznościowych. A my wybraliśmy już kolejną lokalizację. To wy sugerowaliście, że Lublina na tej mapie nie powinno zabraknąć. W związku z tym do Lublina jadą! 5 sierpnia się tam widzimy i słyszymy. Na Placu Litewskim właśnie od 16 będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Leżaki będą, wakacyjne zabawy będą, wyjątkowi goście będą. Będzie tam także osobiście Jadwiga Polus, która razem ze swoimi gośćmi opowiadać będzie na całą Polskę o Lublinie jako mieście, które kojarzy się z filmami, choćby z ogniem i mieczem. Szczegóły na rmfclassic.pl. Tam także możecie ciągle proponować kolejne miejsca, które powinniśmy odwiedzić, które na tej mapie tego lata, filmowej mapie Polski RMF Classic, powinny się znaleźć.
1: Malownicze scenerie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: Dołączył do nas muzycznie Wilhelm Telm, propozycja muzyczna od pana Rossiniego. 8:26, za chwilę na termometr spojrzę i sprawdzę, co nas czeka, jaka temperatura już, a dziś upalny dzień, ostatni dzień lipca będzie, a przed 9:00 jeszcze wspaniałe muzyczne prezenty mam dla was. Będzie Aretha Franklin, będą Beatlesi, a to jeszcze nie wszystko.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Za kilka godzin w większości kraju będziemy mieli tropikalny żar, czyli od 30 do 36-37 stopni. Wyjątkiem jest to, co dzieje się nad Bałtykiem. Tam dzisiaj po prostu trochę chłodniej. Od 23 do 29 stopni. W Trójmieście teraz 19 stopni, 22 stopnie w Poznaniu, 24 już w Rzeszowie i w Krakowie. Bracia Bluesa się wpraszają. No, dużo gości dzisiaj, muzycznie także. Aretha Franklin. Think. Piękna kompozycja. Można sobie poklaskać przy niej.

0: Studio festiwalowe.
1: Niebanalne spotkania, seans od rana do późnego wieczora. O, prawdziwe święto, po prostu prawdziwe święto. Jeszcze tylko do niedzieli we Wrocławiu Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który już po raz 26 się odbywa. Widzowie filmy oglądają, spotykają się z twórcami, wymieniają wrażenia w kuluarach kinowych. Magda Juszczyk oczywiście robi podobnie, przysłuchuje się, zabiera głosy, a ma przy sobie mikrofon RMF Classic. No to proszę bardzo, to o tym mówi się na festiwalu.
2: Jest po północy, co teraz będziecie robić?
3: Idziemy się spotkać ze społecznością festiwalową, co zajmuje mi po prostu.
4: Na przykład klub festiwalowy, gdzie też można pójść, spotkać się z ludźmi, gdzieś jeszcze się pobawić po samej części filmowej.
3: Tak, posłuchać muzy, pośpiewać na karaoke, tak jak wczoraj.
5: Wiem, że innego dnia było bingo, więc ten festiwal nie odbywa się de facto tylko w tym budynku, tylko trochę jest w to zaangażowany cały Wrocław. To jest naprawdę bardzo piękne.
6: Ja uwielbiam ten festiwal, jest letnio, wakacyjnie w końcu.
7: Dzisiaj się zrobiło trochę gorąco, ale to pewnie w całej Polsce, nie wiem, nie sprawdzam pogody.
2: Ale w sali kinowej można siedzieć
7: w chłodzie i to jest bardzo pozytywny aspekt tego festiwalu.
8: Nie, ja wiele nie powiem, ja dopiero na dwa filmy przyszedłem.
2: Jaki był wybór?
8: Widziałem Leviticus. Kolega się bardzo bał, a drugi współwidz chrapał.
2: Co to jest? Z jednej strony body horror, ja nie wiem, czy on jest udany.
8: No, ja bym powiedział, że tak, no nie. Tak?
6: Bo ja nie widziałam, słyszałam różne opinie, aczkolwiek chyba body horror jest w tym roku top.
7: Polecam bardzo A Body to Live In, Ciało do Życia. Może nie być to film dla każdego, bo jest to film o BDSM i piercingu, aczkolwiek mi się bardzo podobał. Film dokumentalny z frontu wizualnego. Jest skupiony na jednej osobie, fakirze, który wywodzi się z religijnego, chrześcijańskiego backgroundu i zaczyna robić różne eksperymenty w piwnicy ze swoim ciałem.
2: Body horror?
7: Tak, nie. Niekoniecznie.
6: Byłam na przykład na Sacharynie. To też troszeczkę tam body horroru było, też drastyczne momenty. No. Sacharyna to jest to o kobiecie po 20, która zmaga się z może nawet nie, że otyłością, tylko ona myśli, że jest otyła i początek jest troszeczkę jak z Bridget Jones, która wpisuje sobie w notatniczku, że 60 kg to jest nadwaga, więc ma jakby taki swój cel. Bez spoilerów oczywiście znajduje pewną substancję, która chyba w ogóle też w opisie jest, więc to nie będzie spoiler, z prochów ludzkich. No i zażywa i dzieją się jakby różne ciekawe rzeczy. Oczywiście nie na plus dla głównej bohaterki, jak to w horrorach.
2: Proste koło widzieliście?
7: To na razie jest mój faworyt.
2: Mój też.
7: Stray Circle, Proste koło, świetny film.
6: Ja przed chwilą byłam. Jestem zachwycona. Moja topka festiwalowa.
7: Niesamowicie mi się podobał. Zdjęcia niesamowite, historia bardzo ciekawa.
6: Są dwie postacie, są wrogami dla siebie. Jeden pilnuje granice swojego kraju, drugi swojego kraju. Bardzo ze sobą rywalizują, nienawidzą się. No i na początku jest śmiesznie, ale przechodzi jednak do takich później poważniejszych tematów. Armia, wojna, męskość i ogólnie poczucie męskości w dzisiejszych czasach.
7: Antywojenne, podkreślające właśnie, że nie różnimy się może tak bardzo.
6: Końcówka jest rozbrajająca. Wspaniałe nocne szaleństwo, to mi się właśnie podoba w tej sekcji. No rewelacja, ja bardzo polecam.
1: No mam wrażenie, że ci, którzy wypowiadali się w rozmowach z Magdą Juszczyk, obecnie dosypiają, bo przecież dzisiaj kolejny festiwalowy dzień, Nowe Horyzonty stacjonarnie we Wrocławiu do końca tego tygodnia. Później festiwal w trybie online do 9 sierpnia, a relacje z tego, co dzieje się na festiwalu, między innymi w naszych mediach społecznościowych. Zaglądajcie na Instagrama i na Facebooka RMF Classic.
0: Studio festiwalowe.

0: Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, muzyka Howard Shore za 10:09.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
0: A że piątek mamy, to sprawdzam, gdzie można się przed upałem chować. Można na przykład w domu przed ekranem domowym albo w kinie przed takim dużym ekranem. Tam pewnie klimatyzowana sala. Co nas czeka w kinach nowego? Kinowym bohaterem tego weekendu bez wątpienia będzie Spider-Man. Do kin trafia właśnie film Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Warto przypomnieć, że Człowiek-Pająk zadebiutował w formie komiksowej w 1962 roku. No a do dziś, jak się okazuje, a ponad pół wieku już minęło, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów na świecie. Szykuje się kinowy hit, no i box office'owy super hit tak naprawdę. A wśród premier jest także Ostatni Concierge, to historia Luciusa, który od lat opiekuje się wyjątkowym hotelem. Gdy obiekt zostaje sprzedany, bohater postanowi zawalczyć o to miejsce, ponieważ był związany, jest związany z nim przez całe swoje życie. I to jest propozycja filmowa przede wszystkim dla miłośników aktorskiego fenomenu Willema Dafoe, ponieważ to ponoć jego rola buduje. Ten film jest jego główną atrakcją. Ostatni Concierge to była propozycja kinowa, a na platformach serialowych co nowego, co zwraca uwagę, Zamach na Lockerbie. To jest opowieść o jednym z najtragiczniejszych i najgłośniejszych zamachów terrorystycznych w historii lotnictwa pasażerskiego. A wśród nowości jest jeszcze komediowy spin-off Teorii Wielkiego Podrywu, czyli Stewart nie ratuje wszechświata. Są też nowe odcinki Rodu Smoka. No jest co robić wieczorami, jest co robić, albo w ciągu dnia w czasie siesty jest się gdzie chować. Ja chyba na Spidermana w najbliższych dniach jednak się wybiorę, chociaż oczywiście należy do drużyny Batmana. No ale Batman lubi się Spidermanowi przyglądać.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.

0: Dzięki z Love Story. Na 3 minuty przed 9, o 9 kolejna porcja faktów. W RMF Classic Grzegorz Jasiński wie co w faktach.
1: Będziemy mówić m.in. o alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który przed chwilą został rozesłany, a także o akcji ratowniczej po wypadku dwóch ciężarówek, osobówki i autobusu w Bardzie na Dolnym Śląsku.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.
0: 9. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert z informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa. Problem w tym, że strona, do której odsyła wiadomość, nie działa. W tej chwili sprawdzane są przyczyny tego błędu. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka powiedziała nam, że w momencie rozsyłki SMS-a ten link działał, jednak gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów. Po tym jak wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali żadnych alertów RCB z informacją o tym, że niedaleko Tarnawy Kolonii spadła rakieta, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że poradnik bezpieczeństwa zostanie rozesłany też w wersji cyfrowej. Na razie jednak ta wersja nie działa. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety. To kolejna niebezpieczna sytuacja w naszym regionie, usłyszał nasz reporter od mieszkańców Tarnawy Kolonii. We wrześniu ubiegłego roku znaleziono tam fragmenty zestrzelonych dronów.
14: Po raz drugi się zdarzył taki poważny incydent. Zawsze może przylecieć jakiś ładunek. Obawiam się, co dalej będzie.
1: Prokuratorskie śledztwo dotyczy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Przez cały dzień śledczy badali miejsce wybuchu. Toleje o średnicy około 10 metrów i 5 metrach głębokości zabezpieczali odłamki, elementy rakiety, pobierali próbki ziemi.
12: Poznaj fakty.
1: Na drodze krajowej nr 8 w Bardzie na Dolnym Śląsku trwa akcja ratownicza po wypadku dwóch ciężarówek, osobówki i autobusu, którym podróżowało 39 pasażerów. Jest 6 poszkodowanych. Kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami.
15: Trasa nr 8 jest całkowicie zablokowana. Służby apelują, aby kierowcy korzystali z objazdów przez Dzierżoniów i Złoty Stok. Na miejscu udzielana jest pomoc poszkodowanym. Policja zabezpiecza ślady i wstępnie ustaliła już przyczynę wypadku.
16: 80-letni pan kierujący Renault w trakcie wyprzedzania autobusu zahaczył o jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy i wjechał do rowu. I w wyniku tego zdarzenia na tył pojazdu ciężarowego, który zatrzymał się, najechał kolejny samochód ciężarowy.
15: Powiedziała mi przed chwilą Ilona Golec z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Utrudnienia dla kierowców potrwają co najmniej do 10:30.
1: Zapowiada nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Wody jest mniej niż zwykle, ale mamy piękne, piaszczyste plaże i wciąż można tu dobrze spędzić urlop, mówią przedsiębiorcy z nadzalewu Hańcza w Świętokrzyskiem. W faktach wracamy do sprawy wysychającego zbiornika retencyjnego. Od naszej strony nic się nie zmieniło, mówi pan Arkadiusz, prowadzący niedaleko zapory wypożyczalnię sprzętu wodnego.
17: Jest tej wody mniej, ale mamy dużą plażę. Warunki od naszej strony można powiedzieć, że są jeszcze lepsze niż przy pełnym stanie wody. No i jednak ci ludzie jacyś są. Troszkę mniej jest spadek tego klienta, ale my jakoś nie widzimy bardzo dużych zmian i serdecznie zapraszamy nad wodę.
1: Kilka kilometrów w górę zbiornika sytuacja jest jednak gorsza, mówi pan Jerzy, emeryt mieszkający w okolicy.
18: Wszechogarniająca cisza. W zeszłych latach tutaj o tej porze, przy takiej temperaturze, całe to nabrzeże byłoby wykorzystywane przez rodziny z dziećmi, które przyjeżdżały tu i w jakiś sposób sobie spędzały rekreację. W tym roku żywej duszy.
1: Usłyszał w Pągowcu w Świętokrzyskiem nasz reporter Maciej Sołtys. Powodem tego niskiego stanu wody w zalewie są, jak mówią eksperci, susza hydrologiczna i mniejszy dopływ Czarnej Staszowskiej.
0: Kolejne fakty za niecałą godzinę. Teraz zerkamy do pogody. Koniec lipca mamy i to upalny koniec miesiąca. Temperatura rośnie bardzo szybko. 19 stopni w Koszalinie, 23 w Suwałkach, 26 w Warszawie. Podobnie jest w Katowicach. A gdzie będzie najcieplej? 33 stopnie zapowiadają się na Śląsku, na Podkarpaciu. 36-37 stopni, 35-36 stopni także na Mazowszu. 9:05 już. W piątki to ja planuję, co będę robił w weekend i w przyszłym tygodniu. To może do kina by pójść, na koncert. To oczywiście w moim przypadku to jeszcze porządki, pranie, prasowanie, gotowanie, czytanie i pszczoły. A dla was będę miał zaproszenie na spokojnie, na koncert z muzyką filmową w roli głównej, na żywo, na 10. edycję Kornobraz Music Festivalu. Szczegóły już za momencik. To a jak sierpień się zapowiada dla wybitnej polskiej lekkoatletki, co ma Ewa Swoboda w kalendarzu, to też sprawdzimy. Po 10:00 z kolei Natalia Ryba zabiera nas na panoramę rodem z serialu 1670.
19: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.

0: No i instrumenty dęte słychać było w stawce wielkiej, większej niż życie. Muzyka Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, a Zielona Góra będzie brzmiała blachą, trochę uogólniając, bo już od najbliższej niedzieli, od 2 do 8 sierpnia szykuje się jubileuszowa 10. edycja Corno Brass Music Festival. Przez tydzień to właśnie Zielona Góra będzie gościła wybitnych muzyków z całego świata w programie festiwalu, koncerty symfoniczne, muzyka filmowa, warsztaty, międzynarodowe spotkania z artystami. Będzie też pojedynek muzyczny, no, zresztą o największym święcie w Polsce, muzyki tej blaszanej i jego jubileuszowej edycji opowie nam teraz Łukasz Łacny, dyrektor artystyczny i organizacyjny 10. odsłony Corno Brass Music Festivalu w Zielonej Górze.
1: Między innymi cykl tak zwanego pojedynku na fanfary, który przygotują nasi wspaniali artyści, a wykonają uczestnicy międzynarodowych warsztatów. Będzie koncert kameralny, w którym nasi artyści zaprezentują się w formach tak zwanych mniejszych, gdzie wystąpią solo albo z fortepianem, albo w mniejszych formacjach ansamblowych. W czwartek będzie koncert muzyki filmowej z naszym już stałym gościem, legendą Hollywood Studio, Jamesem Thatcherem, który poprowadzi zespoły również złożone z uczestników warsztatów i naszych wspaniałych artystów właśnie w muzyce filmowej. W piątek drugi cykl pojedynku na fanfary i koncert symfoniczny, który poprowadzi Christian Lindberg. Taki, powiedziałbym, klasyczny piątek w Filharmonii, tylko że koncert będzie w kościele, ale z udziałem właśnie również Filharmonii Zielonogórskiej. I w sobotę finał fanfar na Placu Teatralnym w Zielonej Górze i wieczorem o godzinie 19 wielki finał z Erikiem Miyashiro i z ansamblem złożonym z naszych artystów festiwalowych.
0: Na bogato, panie dyrektorze, na bogato. Z Łukaszem Łacnym rozmawiała Jadwiga Polus, a my, uwaga, mamy zaproszenie na czwartkowe wydarzenie, na jeden z koncertów, czyli Hollywood Brass, największe hity muzyki filmowej. Posłuchamy tego wieczoru między innymi tematów z Gladiatora Hansa Zimmera, z trylogii Władcy Pierścieni, czyli kompozycji Howarda Shora. Nie zabraknie dźwięków z Harry'ego Pottera, oczywiście. Będzie Rocky, będą dźwięki z Parku Jurejskiego, z Supermana, także z kultowych Simpsonów. Muzyków, jak słyszeliście, poprowadzi James Thatcher, a ja mam zaproszenia na to wydarzenie. Teraz dajcie znać, dlaczego was w przyszły czwartek na koncercie w Zielonej Górze zabraknąć nie może. Ten koncert o 19 w Filharmonii Zielonogórskiej, a na maile czekam redakcja@rmfclassic.pl. Czekam już teraz.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.

0: Lirycznie i romantycznie nam się zrobiło za sprawą kompozycji, która pojawiła się w Titaniku. A teraz wieści dla tych, którym na słowo lekkoatletyka serce zaczyna mocniej bić. Nasza najlepsza sprinterka Ewa Swoboda się nie zatrzymuje. Po mistrzostwie kraju chce sprawdzić swoją formę między innymi na międzynarodowych zawodach, które już w przyszłym miesiącu.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Ewa Swoboda potwierdziła swoją formę kilka dni temu. Po raz 9 wywalczyła tytuł mistrzyni Polski. Lekkoatletka podkreśla, że dziś jest znacznie bardziej dojrzałą zawodniczką, co pomaga jej w osiąganiu wyników.
2: Troszeczkę się uspokoiłam, troszeczkę te emocje staram się czasem chować. Też czuję, że już tak jakby dorosłam do tego dorosłego sportu. Ludzie też zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie tylko jak, nie wiem, rozpieszczoną, rozwydrzoną żoną małą Ewę, która przychodzi, robi robotę i ucieka.
0: Przed najlepszą polską sprinterką już niedługo kolejne starty. Memoriał Kamili Skolimowskiej i Mistrzostwa Europy w Birmingham, które odbędą się między 10 a 16 sierpnia. Co ważne, Swoboda jest już pewna bezpośredniego awansu do półfinału biegu na 100 metrów z eliminacji. Zwolnieni są także Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Dominik Kopeć i Jakub Szymański.

0: To takie dźwięki dla ochłody. Biały delfin co wiadomo, że pływać ma gdzie? 9:38, czas płynie nieubłaganie. Za chwilę wieści pogodowe, sprawdzimy gdzie gorąco już w Polsce. Kasia Chnat po 11:00 z wami będzie, poprowadzi was szlakiem mitów. Ale Kasia, nie wiem jak to się stało, po wizycie na mapie filmowej Polski w Pasymiu, cały czas chodzi po radiu i opowiada Pasym, a wiesz, a w Pasymiu. No nic tylko na weekend.
1: Prawda, bo tam było fantastycznie.
0: No proszę, Katarzyna Chnat. Za chwilę wieści pogodowe.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
10: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
16: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
15: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Gorąco zaczyna się robić i to w ekspresowym tempie. 26-27 stopni miejscami na Śląsku, Olsztynie i na Podkarpaciu w Małopolsce. Podobnie chłodniej jest na północy. Tam od 19 do 21-22 stopni nad Bałtykiem. Dzisiaj po prostu będzie przyjemniej, tak maksymalnie do 29 stopni. To widać w prognozie. Biorąc pod uwagę to, że na południu w tym czasie od 33 do 37 stopni, no to zdecydowanie lepiej siedzieć nad Bałtykiem. Z piątego sezonu The Bear mamy dla was nowość. Honey, taka propozycja, a potem będzie Stay By Me.

0: Był w poranku dzisiaj utwór do klaskania, ten jest do pstrykania. Stay by me, Benny King, 9:38.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Wiatr jest nośnikiem waszych wspomnień, tematem głównym tego tygodniowej odsłony zabawy brzmienia lata. Zuza Mail napisała kilka lat temu, pojechałam na weekend na Kaszuby, miał być odpoczynek nad jeziorem wśród lasów, ale pogoda szybko pokazała swoje drugie oblicze. W ciągu kilku minut zwykły wiatr zamienił się w niszczycielski żywioł. Tam, gdzie chwilę wcześniej stał las, leżały chwilę później połamane drzewa, a kemping został doszczętnie zniszczony. Do dzisiaj, gdy słyszę silny wiatr, odruchowy patrzę na drzewa i zastanawiam się, czy wytrzymają kolejne podmuchy. Od tamtego dnia wiatr nie kojarzy mi się już tylko z letnim powiewem, przyjemnym, letnią bryzą, ale także, a może przede wszystkim, z ogromną siłą natury. Wiatru, jednego z czterech podstawowych żywiołów powietrza, nie należy lekceważyć. Zuzo, bardzo dziękuję za szczerą, prawdziwą historię, takie także poważne, serio opowieści od was przyjmuję w zabawie brzmienia lata. Do ciebie bidon z logo RMF Classic powędruje, a w przyszłym tygodniu, no mogę zdradzić, wsiądziemy do pociągu latem.

0: Awatar, istota wody, Simon Franklin, a u nas teraz Przemek Semczuk i istota tego, co ktoś kiedyś napisał do gazety pod datą 31 lipca.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Stolica czci swoich bohaterów. Tak 31 lipca 1956 roku, w przeddzień 12. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, pisał na pierwszej stronie Ekspres Wieczorny. Z tej okazji w miejscach wydarzeń wmurowano tablice pamiątkowe. Ekspres informuje, że mieszkańcy składają przy nich kwiaty. Z Ekspresu dowiadujemy się też, że w Warszawie przy Brackiej 5 otwarto pierwszy samoobsługowy sklep z pieczywem. Niektórzy klienci są zdezorientowani i nie wiedzą, dlaczego obsługa wręcza im przy wejściu wiklinowe koszyki. Syrenka na Wiśle to nowa atrakcja zorganizowana przez Radę Związków Zawodowych i Żeglugę Wiślaną, o której 31 lipca 1956 roku zawiadamia Ekspres. W poniedziałki, środy i piątki podczas wieczornego rejsu statkiem Traugut będzie organizowany konkurs talentów, pokazy artystów i dancing. Bilety po 10 i 20 zł, ale rezerwacji mogą dokonywać wyłącznie zakładowe działy socjalne. Niebezpieczeństwo powodzi mija, uspokaja w 1966 roku życie Warszawy. Woda przerwała wały na wielu rzekach na Opolszczyźnie i na Śląsku. Zalane jest 20 tysięcy hektarów, a drugie tyle podtopionych podczas kilkudniowej ulewy. Straty w rolnictwie są ogromne. Zboże, które ocalało, nadaje się tylko na pasze dla bydła. Życie Warszawy wyjaśnia też zagadkę, o której kilka dni wcześniej pisał Ekspres Wieczorny. Tajemniczym darczyńcą, który na budowę szkół tysiąclatek przekazał oszczędności życia, czyli pół kilograma złota, był emerytowany zegarmistrz J. Dobkiewicz. W 1976 roku super lato nad Bałtykiem sprzyja ułańskiej fantazji młodzieży, która dokazuje kaskaderskimi skokami do wody z molo w Sopocie, o czym 31 lipca 1976 roku informuje Kurier Polski. Służby bez przerwy walczą też z dzikimi obozowiskami na helskich plażach i wydmach, a dyrektor wojewódzkiej stacji sanepidu zamknął restaurację Bursztynowa w Jastarni i smażalnię ryb we Władysławowie. Nazwy nie wymieniono, bo we Władku była wtedy tylko jedna smażalnia. Zamknął, bo było brudno. Brudno było również w Zatoce Puckiej, bo wciąż brakowało oczyszczalni ścieków i kąpiel była zabroniona. Kąpać się można było za to na plażach nad Bałtykiem, na których znacząco wzrosła ilość strzeżonych kąpielisk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: można od czasu do czasu rumbę u nas spotkać. To nie byle jaką, La Rumba, Adele Hefe i Jessie Cooka. Fakty spotykamy co godzinę. Od 7 rano, 10 się zbliża, czas więc na kolejną ich porcję. Grzegorz Jasiński wie co w faktach.
1: Będziemy mówić m.in. o przeciążeniu rządowych serwerów po alercie RCB i o sytuacji w enklawie w Afryce Północnej, Ceucie. Granicę przekroczyło tam 49 tysięcy migrantów.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: 10. Czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński ma je dla nas.
1: Śledczy rozpoczęli szczegółowe badania szczątków rosyjskiej rakiety H-101, która rozbiła się koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. W podsumowaniu wczorajszych działań prokuratura wskazuje, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesali teren o powierzchni około 3 km². Prokuratura nie ujawnia, czy na szczątkach rakiety znajdują się jakiekolwiek napisy świadczące o modelu czy dacie produkcji.
15: Także po to, aby specjaliści od OSINT-u z innych krajów nie czynili na podstawie danych, które ja będę Państwu ujawniał, swoich ustaleń.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W oględzinach rosyjskiej rakiety uczestniczy przedstawiciel strony ukraińskiej. W samej Tarnawie Kolonii usunięto już wszystkie ślady po nocnym wybuchu. Pocisk spadł na pole w nocy ze środy na czwartek, zostawił krater o średnicy 10 metrów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przepustowość rządowych serwerów była zbyt mała, dlatego doszło do przeciążenia, dowiedział się reporter RMF FM. RCB wysłało dziś rano SMS-em cyfrowy poradnik bezpieczeństwa. Po kliknięciu w link okazało się, że strona nie działa. Wiadomo, że nie była to usterka techniczna ani atak hakerski. W tym momencie Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, by zwiększyć przepustowość rządowych serwerów i by wszyscy mogli otworzyć m.in. link z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa.
16: Rzeczywiście zainteresowanie przerosło nasze
12: oczekiwania. Jest bardzo dużo wejść na poradnik bezpieczeństwa poprzez strony rządowe. Jest 150 tysięcy pobrań w ciągu jednej chwili.
1: Mówiła rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka.
16: Oparte na faktach.
1: W ciągu ostatniej doby granice w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej, przekroczyło w sposób niekontrolowany około 49 tysięcy migrantów. Poinformowało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, cytowane przez agencję Reutera. W czwartek i w nocy z czwartku na piątek tysiące migrantów przedostało się do Ceuty z sąsiedniego Maroka. Rząd w Madrycie wysłał wojsko w celu opanowania sytuacji, a lokalne władze wezwały do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Do Ceuty udaje się dziś premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Dramatyczne doniesienia z Pakistanu. Na zboczach Broad Peaku zeszła lawina, utracono kontakt z 10 wspinaczami. Wśród nich jest nepalska legenda Nirmal Nimspurya. Według ostatnich informacji znaleziono ciała 4 wspinaczy, 6 uznaje się za zaginionych. Nirmal Purya, jeden z najbardziej znanych himalajstów świata, prowadził 10-osobową grupę, w niej m.in. amerykańska wspinaczka Mallory Geiss. Nepalskie i pakistańskie kluby alpinistyczne koordynują działania ratownicze, w których uczestniczą 2 śmigłowce i drony. Nirmal Purya, znany jako Nims Dai, 7 lat temu zdobył 14 najwyższych szczytów świata w zaledwie 6 miesięcy. Był to najkrótszy czas, w jakim komukolwiek udało się tego dokonać. Poprzedni rekord wynosił prawie 8 lat. You can show the world nothing is impossible. Możesz pokazać światu, że nie ma rzeczy niemożliwych, mówił Nims w filmowym dokumencie 14 Peaks. I na koniec jeszcze ostrzeżenie dla kierowców na obwodnicy Krakowa. Zderzenie 3 samochodów osobowych na A4 między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Tyniec. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic.
0: No ja zapraszam już na kolejne fakty, to o 11:00. Wtedy wraca do nas Grzegorz Jasiński. My teraz sprawdzamy, co w pogodzie. Przegląd temperatury zaczynamy od Szczecina, tam 23 stopnie, na Podlasiu 26, podobnie w Wielkopolsce 29 stopni, teraz już miejscami na południu kraju i w stolicy. Piątek upalny będzie, dzisiaj do 36 stopni, maksymalnie takiej temperatury spodziewamy się na Podkarpaciu, a także miejscami na Mazowszu. Weekend też ma być naprawdę gorący, do tego jeszcze burzowy. 4 po 10, 1670 panorama. Natalia Ryba prezentację pod tym tytułem w hali stulecia już widziała, nie ugięła się ponoć pod ciężarem sarmackiej dumy. To ma być widowisko malarskie. No, w radiu jak to się sprawdzi, zaraz sprawdzimy, Natalia, sprawę panoramy 1670 nam przybliży. No i spróbuję was nakłonić do tego, by smartfona zamienić w weekend, choćby najbliższy, na książkę. Albo na rozmowy z bliskimi, to chyba nawet lepiej. Do 11:00 wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic cały czas, mam nadzieję, blisko was.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: W tej godzinie kończy klasyki spotkanie z panem Stingiem, będą dźwięki z rodziny Adamsów, ale najpierw karnawał zwierząt.

0: ho, ho, ho i straszno i pięknie nam się zrobiło za sprawą kompozycji Marka Szajmana do Rodziny Adamsów. Już prawie 11 po 10, wakacyjne śniadanie mistrzów piątkowo trwa. Pamiętacie, kiedy jakiś czas temu był u nas Dobromir Dymecki, a wy nagrywaliście głosowe nagrania z waszymi teoriami na temat losów Bogdana i mogliście wtedy wygrać bilety na Panoramę 1670 we Wrocławiu. I okazuje się, że wczoraj odbyło się otwarcie tego miejsca dla obsady, twórców, gości, a od 5 sierpnia, czyli od środy w przyszłym tygodniu, Panorama będzie dostępna dla nas wszystkich na miejscu. W czasie tego otwarcia dla artystów była Natalia Ryba, która zapytała reżyserów Maćka Buchwalda i Kordiana Kądzielę o to, jak się robi to, że z sezonu na sezon jest śmieszniej, albo ma być śmieszniej.
1: Kocha się to, co się robi, kocha się ten serial, kocha się tych bohaterów i stara się nie tracić tego też wewnętrznego fana w sobie. I my też, myśląc o tym, jak ten serial powiedzieć, cały czas myślimy o tym, co czujemy, że dla nas byłoby satysfakcjonujące.
2: I ta miłość do tych bohaterów, do tego tekstu, do nas wszystkich nawzajem powoduje, że chce nam się to cały czas robić, mimo że zajmuje to nam cały okrągły kalendarzowy rok, już 5 lat. Dopóki to czujemy i dopóki tak jest, dopóki nie ma w tym kompromisów i jakiegoś grania pod publiczkę, odcinania kuponów albo poczucia, że już nie ma co opowiadać, ale trzeba to robić, dopóki tak nie jest, to mamy nadzieję, że będzie to działać również dla widzów.
3: Nie do końca jestem pewna, czy obok mnie stoi ksiądz Jakub czy Mateusz Gleń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Mamy do ciebie jedno zasadnicze pytanie. Co można robić na pierwszą literę twojego imienia w Adamczysze?
4: Na J jak Jakub czy M jak Mateusz?
3: M jak Mateusz.
4: Mieć pieniądze, bo pieniądze to jest, wiesz, wszystko. Pieniążki, bez nich nie ma niczego.
3: I co, wygrałeś ci bilety na Panoramę 1670. Jakie emocje wam towarzyszą, że jako pierwszy w Polsce, jeden z pierwszych, zobaczycie to za chwilę.
5: Fajna akcja i wiedziałam od razu, że zabiorę moją siostrę, bo obydwie jesteśmy fankami serialu i często w domu rzucamy sobie tekstami z serialu.
3: Jakimi na przykład?
6: Ty jesteś swój chłop, to znaczy mój chłop, tylko tak się mówi.
3: Jak ci się podoba Panorama? Bo też ją widzisz po raz pierwszy, prawda?
7: Nie, no totalnie, no przyjechaliśmy tutaj parę godzin temu z ekipą i mieliśmy parę jeszcze presowych, junketowych rzeczy, ale widzimy to pierwszy raz na oczy. Nie wiedzieliśmy tylko tyle, że jest dłuższa o 1670 mm od oryginalnej Panoramy Racławickiej, ale poza tym nie wiedzieliśmy nic, więc no jesteśmy w szoku, jak to wszystko jest jakieś abstrakcyjne, że oni znowu przenoszą ten świat w inne miejsce. To jeżeli ktoś...
0: No, jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać, to niech się wybierze. Opowiadali Mateusz Gleń, słuchaczki, które wygrały bilety, oraz serialowy kowal Maciej, czyli Kirył Pietruczuk. A więcej materiałów dotyczących Panoramy 1670 do zobaczenia w mediach społecznościowych RMF Classic. Na premierę trzeciego sezonu czekamy.
8: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lech, niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
13: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
20: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
21: Piękna kompozycja Seweryna Krajewskiego, Uciekaj moje serce, z Jana Serce. Chwytająca za serce po prostu, ale wcześniej Wiedeńska krew od pana Straussa, czyli kącik klasyki, potem coś, co może powodować przyspieszenie rytmu serca, czyli wieści pogodowe. Dziś gorąco będzie. To wszystko w wakacyjnym śniadaniu mistrzów w ciągu kilkunastu najbliższych minut.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dzisiaj różnica między temperaturą na północy kraju a na południu będzie na poziomie kilku stopni. W Rzeszowie do 36 stopni się zapowiada w cieniu, a w Mielnie i Koszalinie, czyli na północy, około 25-27 stopni. Jutro i w niedzielę ta różnica wyniesie nawet kilkanaście stopni, to znaczy, że na południowym wschodzie będzie nadal upalnie, a nad Bałtykiem wtedy od 22 do 25 stopni. Dzisiaj po prostu gorąco.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
12: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer.

0: kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie. Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem, RMF Classic.

0: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
1: Przed chwilą kompozycja pana Händla czerpaliśmy ze źródełka klasyki w RMF Classic, a teraz przeglądam się w doniesieniach internetowych i proszę, znalazłem dzieci, które mają własny smartfon, gorzej radzą sobie z czytaniem, ze zrozumieniem niż ich rówieśnicy bez telefonu. To wyniki badań naukowców z Kalifornii. Co ciekawe, znaczenie ma samo posiadanie telefonu, a nie to, czy dziecko przynosi ten telefon do szkoły. To jest intrygujące w kontekście zmian planowanych w polskich szkołach. Bez telefonu trudno się obyć, on jest rzeczywistością, ale coraz więcej także w mediach społecznościowych pojawia się robotów, które towarzyszą ludziom. Jest ich po prostu coraz więcej, więc jest zapotrzebowanie na nie. W ubiegłym roku na świecie dostarczono około 15 tysięcy robotów humanoidalnych. Rynek zdominowały firmy chińskie, tymczasem USA właśnie zakazały importu nowych zagranicznych robotów humanoidalnych i części urządzeń dla energetyki odnawialnej, tłumacząc to względami bezpieczeństwa narodowego. A wy, jeśli macie albo dość smartfona, albo swojego prywatnego humanoidalnego robota, to polecam książkę na wakacje. Jutro o 13.30 w RMF Classic Bujaj się, czyli książkowe polecenie ode mnie. Idealne do czytania w hamaku i przy okazji taki hamak można wygrać.
2: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Wszystko.

safari. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani proszę panią w życiu, wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

0: To jest idealna piosenka, czy też kompozycja tak naprawdę przed weekendem. Wakacyjne śniadanie mistrzów się kończy, niebagatelna to kompozycja. Żyje się tylko dwa razy. John Derry. Dlaczego to dobra kompozycja na weekend? No bo w weekend też żyje się dwa razy. Najpierw w sobotę, oby do niedzieli, a potem w niedzielę, oby do poniedziałku, a potem w poniedziałek jest przerażenie. Na to przerażenie poniedziałkowe, powrotu do pracy, mam antidotum i to jest wakacyjne śniadanie mistrzów, ciąg dalszy.
1: Tak no jest. Ja serdecznie zapraszam, bo zaczynamy już zaraz po godzinie 11 i będą zagadki i to będzie ostatni ten konkurs tego lata, bo od poniedziałku zaczynamy coś zupełnie innego.
0: Katarzyna Chnat z wami zostaje, zrobiła, gdy mówiłem to, co mówiłem, wielkie oczy, to znaczy, że jakiś wielki mit dzisiaj.
2: Reklama.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Tak zakręconej loteriady.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: Jest 11:00, w RMF Classic czas na najświeższe fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
6: Sieć sklepów Żabka idzie w kanadyjskie ręce. Właściciel Żabki podpisał wstępne porozumienie o sprzedaży. Nabywcą ma być obecna także w Polsce sieć stacji benzynowych Circle K. Ta informacja wywołała na giełdzie spore zamieszanie. Za ile Żabka zostanie sprzedana?
7: Za ponad 32,5 miliarda złotych. To są ogromne pieniądze, jako że w Polsce Żabek mamy 13 tysięcy. To bardzo upraszczając, można powiedzieć, że za jedną Żabkę nowy właściciel płaci 2,5 miliona złotych. Oczywiście tak prosto to nie działa, no bo Żabka to przecież nie tylko sklepy, ale przede wszystkim potężna sieć dystrybucji, marketingu i produkcji. To także sklepy internetowe Już oraz Delio. A tak więc to potężny biznes. On teraz zostanie przejęty przez gracza, który w Polsce działa w znacznie mniejszej skali, czyli przez kanadyjską sieć stacji benzynowych Circle K, których w Polsce jest raptem około 400. Przejęcie Żabki odbywa się przez giełdę, akcje spółki, więc wystrzeliły z 29 do ponad 32 zł.
6: Informuje Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S. Mężczyzna odpowie za przygotowanie aktu dywersji, konkretnie podpalenia, na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach zlecenia otrzymanego od obcego wywiadu Witalij S. przeprowadził rozpoznanie ogromnego wielkopowierzchniowego magazynu znajdującego się w Chełmie, nagrał film przedstawiający magazyn, a sporządzoną dokumentację przekazał zleceniodawcy. Za wykonanie zadania mężczyzna otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach.
8: Postaw na fakty RMF Classic.
6: Mieliśmy na brzegu 10 motorówek, teraz one wszystkie są bezużyteczne, mówią prowadzący biznes przy zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem. Dziś w faktach mówimy o problemach zbiornika retencyjnego, w którym ubywa wody, a to uderza w turystykę w tym regionie.
9: W zeszłym roku, jak stąd wyjeżdżałam w sierpniu, to woda była tutaj, przy tej linii brzegowej, także tutaj zniknęła połowa jeziora. Jak dla mnie niby w ciągu roku, ale wiem od mieszkańców, że to było tak, że ona znikała z dnia na dzień. To nie może być susza hydrologiczna tylko i wyłącznie.
10: A teraz ani wędkarzy, ani turystów, wszystkie brzegi puste. Wszystkie brzegi puste.
9: Chcę wszystkich turystów zaprosić tutaj nad nasz zalew. Mamy tutaj oczywiście alternatywy do wypoczynku. Są piękne lasy, przeogromna cisza, ptactwo, które nie wiem, mam nadzieję, że również zostanie usłyszane.
6: Opisywali reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi turyści i przedsiębiorcy z Nadhańczy. Szczyrk od dziś przez cały weekend będzie stolicą europejskiego downhillu. Rozpoczyna się tam piąta runda renomowanych zawodów IXS, European Downhill Cup, czyli górskiego kolarstwa zjazdowego. Można spodziewać się mocnych wrażeń.
11: Kibice w Szczyrku będą mogli z bliska obserwować przejazdy najlepszych zawodników tego ekstremalnego kolarstwa górskiego. Downhill to jest bardzo wymagająca, ale też i bardzo widowiskowa dyscyplina nazywana rowerową Formułą 1. Już dziś oficjalny trening, jutro przejazd kwalifikacyjny, a w niedzielę finał zawodów. Trasa rozpoczyna się na hali Skrzyczeńskiej. Meta znajduje się przy dolnej stacji gondoli. Tam także jest strefa kibica i strefa expo. Na całej trasie są miejsca, z których można oglądać zmagania zawodników. Wstęp jest wolny, ale my mamy dla fanów niespodziankę. Specjalne zaproszenia na Downhill Cup, a po szczegóły odsyłam na rmf24.pl.
6: Informuje nasza reporterka Anna Kropaczek.
5: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach za godzinę o 12:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Przed nami upalny i miejscami burzowy dzień. Od zachodu nadciągają przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Tylko na południowym wschodzie dzisiaj utrzyma się pogodne niebo. Temperatura maksymalna 22-24 stopnie na Pomorzu, 29-31 na północnym wschodzie, miejscami na zachodzie i w rejonach podgórskich i do 36 na Mazowszu. IMGW wydało alerty ostrzegające przed upałami. Prawie już 5 minut po 11:00, Katarzyna Chnat, dzień dobry. Zaczynamy kolejną godzinę z RMF Classic w programie Wakacje z mitami. Dzisiaj wyjątkowo gorący piątek przed nami, słońce grzeje na całego, weekend jest na wyciągnięcie ręki, więc podkręcamy tempo. Zostańcie z nami, bo mam dla Was najpiękniejszą muzykę filmową na lato i sporo zagadek w naszym mitologicznym konkursie. Szczegóły niebawem, a nasze spotkanie zaczynamy muzycznie od fragmentu z suity Carmen Bizeta. To wykonanie bawarskie orkiestry symfonicznej, którą prowadzi łotewski dyrygent Maris Jansons.

0: Saksofon, odrobina tajemnicy i od razu wiadomo, różowa pantera. Henry Mancini stworzył melodię, która stała się ikoną kina. A my o ikonach mitologicznych dzisiaj będziemy mówić i opowiadać w ostatniej już odsłonie wakacyjnego konkursu Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Zatem, jeżeli chcecie zawalczyć o jubileuszowe wydanie mitologii, greckie oryginalne słodycze i nasze wakacyjne gadżety, to słuchajcie nas uważnie. W tym programie będą się pojawiały wskazówki i podpowiedzi dotyczące konkretnej postaci z mitów greckich, której tożsamość trzeba będzie odkryć, żeby móc dołączyć do zabawy. A w odpowiedzi na drugie pytanie konkursowe, jakie znajdziecie w naszym formularzu, trzeba będzie stworzyć krótką historyjkę z wykorzystaniem konkretnych związków frazeologicznych. Wszystkie szczegóły tego konkursu są cały czas w zakładce Wakacje z mitami na naszej stronie rmfclassic.pl, a pierwsza wskazówka konkursowa pojawi się na naszej antenie już niebawem. Teraz wracamy do muzyki. Za chwilę zabrzmi ta, która towarzyszy akcji, napędza emocje i zmienia każdą scenę w prawdziwe widowisko. Przed nami piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Król Rozrywki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy stopy wody pod kilem.

0: Fragment z Symfonii Fantastycznej Hektora Berlioza grała Orkiestra Clevelandzka, a prowadził Pierre Boulez. U nas dzisiaj kolejna fantastyczna postać mitologiczna do odkrycia w zabawie Wakacje z mitami. Czas na szczegóły.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: A u nas dzisiaj opowieść o pewnej greckiej bogini, która stała się symbolem wiosny, ale też była królową świata podziemnego. To córka wyjątkowej pary, najwyższego z bogów olimpijskich oraz bogini urodzaju i płodności ziemi. A jej symbolem był granat. W wielkim skrócie mówiąc, kilka ziaren tego owocu sprawiło, że nie mogła na jakiś czas opuścić podziemnego królestwa. Ostatecznie stało się tak, że część roku spędzała na ziemi, a część właśnie w świecie podziemnym. I gdy schodziła do podziemi, nastawała jesień i zima. Gdy wracała na ziemię, przychodziła wiosna i stawało się lato. No i ta historia wyjaśniała starożytnym Grekom zmienność pór roku. O jakiej bogini mowa? Jeśli znacie odpowiedź, to zapraszam do zgłaszania się do zabawy i wypełniania formularza, który znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Finał tej zabawy około 14.30. Do wygrania są świetne nagrody. Wszystko znajdziecie w informacji o zabawie na naszej stronie internetowej. My teraz wracamy do Bacha, ale w opowieści muzycznej Zbigniewa Wodeckiego.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka Billa Conti'ego z serialu Północ-Południe w RMF Classic. A my wędrujemy dalej po naszych muzycznych światach. Już za chwilę posłuchamy kompozycji Bartosza Hajdeckiego z poruszającego filmu z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej zatytułowanego Chce się żyć. A teraz...

0: Wajana Skarb Oceanu, odrobina orzeźwienia i morskich opowieści w RMF Classic. A ja zapraszam teraz do udziału w naszej mitologicznej zabawie Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: A my dzisiaj opowiadamy o pewnej greckiej bogini, której los związany jest z cyklem natury. Kiedy przebywała ze swoją matką, na świecie panowały wiosna i lato. Gdy wracała do podziemnego królestwa, przychodziły jesień i zima. Ona sama jest symbolem właśnie cyklu życia i śmierci oraz dualizmu natury. Czy wiecie, o kogo chodzi? Jeśli tak, to zapraszam do wypełniania formularza, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Kolejne wskazówki konkursowe pojawią się znów po godzinie 12. Śledźcie uważnie nasz program i słuchajcie, a finał około 14.30. Wtedy poznam odpowiedź na pytanie, poznamy zwycięzcę i komuś z Was wręczymy nagrody. A przed nami teraz odrobina relaksu i wakacyjnych refleksji. Serenada Schuberta zagra na fortepianie Murray Ferraya.

0: Melodia z repertuaru Aznawura kończy tę godzinę programu. Zbliża się 12:00, za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 12:00. Najświeższe fakty ma dla nas Grzegorz Jasiński.
6: Rosyjska rakieta H-101, która spadła wczoraj na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, została wyprodukowana w drugim kwartale roku w zakładzie w obwodzie moskiewskim. Takie są wstępne wyniki wczorajszych oględzin śledczych na miejscu. O planowanych dalszych działaniach informuje prokuratura.
7: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczamy zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, z dowództwem wojsk powietrznych, które to instytucje dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał i którą trasą się poruszał.
6: Informował na konferencji prasowej prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W pierwszej kolejności zajmujemy się bezpieczeństwem Polski, w drugiej SMS-ami i informacjami, powiedział dziś w Sejmie wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister przedstawił informację dotyczącą wczorajszego wtargnięcia rosyjskiej rakiety na terytorium Polski. Wicepremier twierdził, że wszystkie procedury działały prawidłowo. Dodał jednak, że Polska wciąż inwestuje w nowe systemy obrony powietrznej, a ta modernizacja wymaga czasu. Szef MON-u zarzucił też opozycji, że szuka wroga nie tam, gdzie trzeba.
8: Nie widzicie w ogóle Federacji Rosyjskiej jako zagrożenia dla Polski. Dla was Rosja przestała być wrogiem. Od pewnego czasu wrogiem numer jeden stała się Ukraina.
6: Wcześniej podczas dyskusji sejmowej politycy opozycji zarzucali rządzącym, że nie informowali prawidłowo mieszkańców Lubelszczyzny o zagrożeniu, a dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało cyfrowy poradnik bezpieczeństwa, który nie działał.
9: Jedyne alerty RCB, jakie powinny dzisiaj przychodzić, to ostrzegające przed działaniami tego rządu.
6: Mówił Radosław Fogiel z PiS-u. Politycy koalicji rządzącej podkreślają jednak, że systemy ostrzegania i informowania powinny zostać poprawione.
10: Postaw na fakty RMF Classic.
6: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łowicz i Skierniewice zderzyły się 3 samochody. Osobowy, dostawczy i ciężarowy. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Jeszcze na przełomie wieków wydawało się, że winyle odejdą do historii. Potem rozpoczął się ich renesans, a dziś przeżywają drugą młodość. Czarne krążki kupują nie tylko kolekcjonerzy i audiofile, ale także osoby, które wychowały się już w epoce streamingu. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska odwiedziła jedno z wrocławskich stoisk z płytami. Pan Sebastian handluje w różnych miejscach starymi wydaniami.
11: Sięgamy po perełkę.
12: Najbardziej popularne The Wish, Pink Floydów, stare Rolling Stonesy.
11: Pamięta pan moment, kiedy się zakochał w winylach?
12: W domu rodzinnym już była ta tradycja, żeby sobie jakąś płytę puszczać. Zacząłem od Natalii Kukulskiej, Puszek Okruszek.
11: I przerodziło się w taką pasję. Ile ma pan płyt w swoim zbiorze?
12: około 15 tysięcy.
11: O rany, to naprawdę pokaźna kolekcja.
12: Tak, tak, tak. Staram się wzbogacać, bo jednak mówię, gusta są bardzo szerokie. Trzeba mieć szeroki repertuar.
6: W ubiegłym roku rynek sprzedaży winyli przekroczył w Polsce 72 miliony złotych.
0: Na kolejne fakty RMF Classic z Grzegorzem Jasińskim zapraszamy znów za godzinę o 13. A ja teraz jeszcze opowiem, jaka prognoza pogody. Piątkowa aura przyniesie nam gwałtowną zmianę pogody i ogromne kontrasty temperaturowe. Na południu mamy piękne słońce, ale od zachodu w głąb kraju przemieszczają się burze z gradem. Warto śledzić alerty pogodowe, które ostrzegają nie tylko przed burzami, ale i upałami. W ciągu dnia dzisiaj w wielu regionach bardzo gorąco, od 31 do 36 stopni. Chłodniej nieco nad morzem, tam 22-24.
1: Lato jak z filmu. Tylko w RMF Classic.
13: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
14: Maciej Sztur,
15: Robert Więckiewicz,
16: Tomek Szymszajner.
17: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była spora dawka energii, czyli muzyka z filmu Mission Impossible w RMF Classic. Jest 13 już minut po 12. W samo południe prawie witam ponownie w kolejnej godzinie programu Wakacje z Bintami. Katarzyna Chnat będę dziś z wami do 14. Przed nami mnóstwo świetnej muzyki na lato, sporo przydatnych informacji i konkursowe zagadki.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: A ja przypominam, o kim dzisiaj snujemy opowieść. To postać, która choć została porwana, z czasem stała się potężną władczynią. Jako żona Hadesa nie była jedynie bierną bohaterką mitu. W wielu opowieściach przedstawiana jest jako sprawiedliwa i dostojna królowa świata zmarłych. Łączy w sobie dwie natury. Jest symbolem cyklu życia i śmierci i ukazywana jest często jako atrakcyjna młoda kobieta, która odzwierciedla właśnie młodość i piękno. O kogo chodzi? To dzisiaj pytanie w naszej zagadce dotyczącej mitologicznych postaci w konkursie Wakacje z mitami. Więc jeżeli znacie odpowiedź, to zachęcam do zgłaszania się do tej zabawy, bo dziś po raz ostatni możecie zawalczyć o nasze greckie i mitologiczne nagrody. Wszystkie szczegóły w formularzu na naszej stronie rmfclassic.pl, a na finał zapraszam około 14.30. U nas teraz muzyczna opowieść o innej, starożytnej, ale autentycznej postaci, o Aleksandrze Wielkim i muzyka, którą do filmu Aleksander stworzył Vangelis.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
16: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic w piątkowe popołudnie. Wracamy teraz do muzyki. Na naszej ścieżce dźwiękowej już za chwilę zabrzmi menuet G-dur Ludwika van Beethovena. To będzie wykonanie Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Jerzy Salwarowski. A teraz Daniel Barenboim na fortepianie zagra Nocturne op. 9 nr 2 Fryderyka Chopina.

0: wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
1: I wracamy jeszcze do podpowiedzi w naszej zabawie wakacje z mitami w RMF Classic. Przypomnę, dziś ostatnia odsłona tego konkursu, bo od poniedziałku będziemy mieć dla Was coś zupełnie innego. A dziś w naszych opowieściach przedstawiamy bohaterkę mitologii greckiej, która została żoną władcy świata zmarłych, a z czasem stała się władczynią podziemnego królestwa. Choć mieszkała w mrocznej krainie, co roku wracała na ziemię, przynosząc ludziom wiosnę i odradzającą się przyrodę. Kim była ta niezwykła bogini? To jest dzisiaj zagadka konkursowa w pytaniu pierwszym, które znajdziecie w formularzu na naszej stronie internetowej. Pamiętajcie też, żeby kreatywnie odpowiedzieć na drugie pytanie, które jest w formularzu, bo to od niego zależy wygrana. Czekam na Wasze zgłoszenia, finał o 14:30. A u nas teraz taneczne wspomnienie filmu Dirty Dancing i niezwykle romantyczna piosenka, którą zaśpiewa Patrick Swayze.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Fragment siódmego koncertu F-dur ze zbioru Lestra Armonica Antonio Vivaldiego grał zespół English Concert, prowadził Trevor Pinnock. Tymczasem sen to podobno najlepsze lekarstwo na wiele różnych sytuacji. Problem w tym, że coraz więcej osób po 50 po prostu nie może z niego skorzystać. Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu alarmują, że problemy ze snem dotyczą już niemal 7 na 10 pracujących osób w wieku od 50 do 66 lat. Co ciekawe, nie chodzi o to, że śpimy za krótko. Większym problemem jest jakość snu, czyli częste wybudzenie, płytki sen i brak prawdziwej regeneracji. Badania opublikowane niedawno w jednym z naukowych czasopism pokazują, że w ciągu roku aż 92% uczestników przynajmniej raz spełniło kryteria klinicznych zaburzeń snu, choć wielu z nich nie uważało wcześniej, że ma z tym jakikolwiek problem. Zatem warto przyjrzeć się jakości naszego snu. Więcej informacji w tym temacie znajdziecie na rmf24.pl. A skoro o snach mowa, to od nich niedaleko już do marzeń. Przed nami ponadczasowa piosenka Everly Brothers i sposób na bezsenność. All I have to do is dream.

0: Muzyka z serialu The Pitt kończy tę godzinę programu. Wakacje z mitami, zbliża się 13:00, za chwilę kolejne fakty w RMF Classic. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
8: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
9: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Golda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Wybiła 13:00, czas na najświeższe fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
13: Śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym oficjalnie wszczęła dziś prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledczy przedstawili kolejne wstępne ustalenia na temat incydentu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Wczoraj nad ranem rakieta spadła na pobliskie pole. Potwierdzono, że to rosyjska H-101.
14: Mamy już przecież ustalone miejsce pochodzenia tej rakiety, datę jej produkcji. W związku z tym te wszystkie puzzle będziemy składać razem i na tej podstawie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie. Również to, jaki materiał wybuchowy niosła ze sobą ta rakieta.
13: Zapowiada Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Mieszkańcy okolic Tarnawy Kolonii mają żal, że nie byli informowani o tym, co się dzieje.
15: Nie było żadnego komunikatu. Narobili w spodnie, dzisiaj przysłali ostrzeżenia dopiero, żeby się zapoznać z instrukcją, jak się zachowywać w czasie zagrożenia. Wtedy, kiedy alert był potrzebny, wtedy go nie było.
13: Po każdym odwołanym alarmie będą przychodziły alerty RCB, ogłosił dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. To jedna ze zmian, która ma zostać wprowadzona w ramach systemów ostrzegania. W ciągu najbliższych miesięcy wszystkie syreny w Polsce będą zintegrowane w jeden system. Szef MSWiA zapewnił też, że ma zostać uruchomiony system nadawczy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej niż SMS-owe alerty RCB oraz system informowania w aplikacji mObywatel.
16: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
13: Marcin Kierwiński przyznał też, że nie wszystko zadziałało idealnie, ale rząd ma po wczorajszym incydencie wyciągnąć wnioski.
2: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: Poprawia się stan rzeki Bóbr koło Pilchowic na Dolnym Śląsku. To tam miesiąc temu podczas opróżniania jeziora doszło do katastrofy ekologicznej. Osady dna zbiornika ze szkodliwymi substancjami doprowadziły do masowego śnięcia rybi zatrucia rzeki. Jej parametry wróciły już do normy, ale to nie oznacza, że na rzekę może wrócić życie.
6: Niestety nie. Faktycznie normy biologiczne wody nie są już przekroczone, ale mimo to służby utrzymały zakaz korzystania z rzeki. Na ponad 30-kilometrowym odcinku Bobru nadal nie można więc pływać, wędkować, ale także organizować spływów pontonowych czy kajakowych, co uderza w całą branżę turystyczną.
17: Tu nie ma wody, nie ma działalności. Jak się może czuć stary człowiek, który całe życie ciężko pracował? No, czuje się oszukany.
6: Przedsiębiorcy czekają na zniesienie zakazu, ale służby nie chcą ryzykować, powiedziała mi wojewoda Anna Żabska.
18: Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas tutaj priorytetowa i najważniejsza.
6: Kolejne badania wody w poniedziałek i dopiero po uzyskaniu całkowitej pewności, że nie ma zagrożenia, zapadnie decyzja o ewentualnym zniesieniu zakazu korzystania z Bobru.
13: Informuje nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Na koniec faktów, historyczna chwila w dziejach polskiej radiofonii. Słuchaczka RMF FM pani Dagmara z Pszczyny przed chwilą wygrała w wakacyjnych sejfach w RMF FM rekordową kwotę.
19: Dagmara, trafiłaś 1 300 000 złotych! Dagmarka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co tu się wydarzyło?
20: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
13: Na pewno dojdzie pani Dagmarze, oczywiście serdecznie gratulujemy.
0: To dopiero news dnia, pozazdrościć. A ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 14. Piątek upływa nam pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, które od zachodu przyniesie deszcz, lokalnie również burze z gradem. Synoptycy ostrzegają, że miejscami możliwe wyjątkowo gwałtowne burze gradowe z tornadami. Natomiast słoneczniej bez opadów dziś na południowym wschodzie, tu prawdziwie wakacyjna pogoda. A temperatura maksymalna dzisiaj od 22 stopni na Pomorzu do tropikalnych 36 na Mazowszu.
21: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
22: Hello, this is Bryan Adams.
23: This is Cyndi Lauper.
24: Hi, this is Cher.
25: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
26: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Wojciecha Kilara z filmu Ziemia Obiecana to za nami w RMF Classic. Jest 11 minut po 13. Słuchacie programu Wakacje z mitami, w którym to programie rządzi mitologiczny konkurs z zagadką dla Was i nagrodami. A jeżeli odliczacie już minuty do weekendu, to jest właśnie idealny moment, żeby wrzucić nieco na luz i wziąć udział w naszym konkursie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: U nas dzisiaj kolejna mitologiczna bogini do odgadnięcia i kolejna wskazówka dla Was. Opowieść naszej dzisiejszej bohaterki skupia się na miłości matki do córki, utracie i cyklu życia oraz odradzania się natury. Jest też mitycznym wyjaśnieniem, dlaczego na Ziemi zmieniają się pory roku. O jakiej bogini mowa? Cały czas możecie udzielić odpowiedzi na to pytanie i wziąć udział w naszym konkursie. A do wygrania jest jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, greckie słodycze i nasze radiowe, wakacyjne gadżety. Wszystkie szczegóły konkursu znajdziecie na rmfclassic.pl. Tam tu też również znajduje się formularz zgłoszeniowy. Tymczasem muzyczne spotkanie z Teodorem Shapiro przed nami i z jego muzyką do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Ogłoszenie RMF.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Dzień dobry bardzo!
3: Wyglądamy jak kosmici, nie?
2: Wyglądamy jak kosmici, ale ta rozmowa ma być szczera, w związku
3: więc
2: z tym
3: pokażmy oczy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam ze wspaniałym artystą, wspaniałym człowiekiem, Michałem Szpakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
18: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
19: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Po reklamie.
22: 24 minuty po godzinie 13 trwa magazyn Wakacje z mitami w RMF Classic, a my wracamy do propozycji muzycznych. Fragment koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha zabrzmi już za moment. To będzie wykonanie Academy of St. Martin the Fields, którą to skrzypiec poprowadzi Gidon Kremer.

0: wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
1: Niezwykła bogini dzisiaj ukryła się w naszych zagadkach. Piękna kobieta, uosobienie młodości, zmienności natury i urodzaju. Jedno z jej imion, którym ją określano, znaczy po prostu dziewczyna. Była żoną władcy krainy zmarłych, ale to nie była klasyczna opowieść o miłości, bowiem została ona porwana przez Hadesa, gdy zbierała kwiaty na łące. Wówczas jej matka z rozpaczy zaniedbała ziemię, co wywołało wielki głód. Wtedy zainterweniował Zeus, który wynegocjował, że część roku nasza bohaterka będzie spędzać z mężem w podziemiach, a drugą część z matką na ziemi. O kim to opowieść? Czekam jeszcze przez chwilę na wasze zgłoszenia w konkursie i zapraszam na finał i rozwiązanie tej zagadki około 14:30. Wtedy też posłuchamy krótkiej historii kogoś z was w odpowiedzi na nasze drugie pytanie konkursowe. Czy to będzie sekretna opowieść? Tego nie wiem, przekonamy się niebawem. Ale wiem, że u nas teraz muzyka z filmu Sekretne życie Waltera Mitty. A po szczegóły konkursu zajrzyjcie na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela DiLaccio i Alma Deutscher, a koncerty dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
14: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: A my cały czas w te wakacje pracujemy z mapą w dłoni i wyznaczamy kolejne miejsca na filmowej mapie Polski RMF Classic, które zgłaszacie w tej akcji. Jak wiecie, w minioną środę odwiedziliśmy Pasym na Mazurach, a w przyszłym tygodniu, 5 sierpnia, pojedziemy do Lublina. To miasto znane z kadrów filmów takich jak choćby Prawdziwy Ból, Ogniem i Mieczem, Sami Swój Początek czy Kronika Wypadków Miłosnych. No i to właśnie w Lublinie na Placu Litewskim w środę rozłożymy się z naszym mobilnym studiem i od godziny 16 będziemy nadawać nasz specjalny program. Jak zawsze

0: będą dla Was przygotowane leżaki wakacyjne, konkursy będą się działy, no i zaprosimy wyjątkowych gości do naszej strefy, a program tym razem na żywo z Łodzi poprowadzi Jadwiga Polus. Natomiast relacje z wydarzenia będą cały czas emitowane na naszej antenie i w mediach społecznościowych RMF Classic. No i zapraszamy jeszcze do zgłaszania kolejnych miejsc, miast, miejscowości, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje, bo na tym ta akcja polega. To Wy zgłaszacie i mówicie, gdzie powinniśmy się pojawić, a my wybieramy miejsca, na które tych zgłoszeń pojawiło się najwięcej i jedziemy do konkretnego miasta, miejscowości bądź regionu. Szczegóły naszej akcji cały czas możecie śledzić na rmfclassic.pl. Serdecznie zapraszam.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.

0: Muzyka Johna Williamsa z Gwiezdnych Wojen kończy tę godzinę programu. Za chwilę 14 i za chwilę kolejne fakty, które szykuje nam Grzegorz Jasiński. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, ₪1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
13: Po reklamie.
0: Jest 14, czas na ostatnie dziś fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
14: Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Rządowa większość nie zgodziła się jednak na zatrzymanie i tymczasowy areszt dla polityka. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska. Chodzi o śledztwo dotyczące przyjmowania przez parlamentarzystę łapówek w zamian za pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, brak zgody na zatrzymanie i areszt to skandal.
15: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję.
14: Mówił Michał Wójcik z PiSu. Co na to koalicja?
16: W naszej ocenie sankcja polegająca na aresztowaniu jest za daleko idąca.
14: Twierdzi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Politycy koalicji twierdzą, że nie ma powodów, by sądzić, że Wojciech Król będzie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości. Inflacja idzie mocno w górę. Na półmetku wakacje roczne tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło z 2,5% do 3%. To wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego, zakończący się właśnie lipiec. Z czego wynika to nagłe przyspieszenie?
17: No to jest przede wszystkim efektem decyzji rządu o zakończeniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rząd wycofał się z ustalania maksymalnej dopuszczalnej ceny benzyny i diesla, wprowadził wyższe opodatkowanie paliw. W efekcie w miesiąc podstawowa benzyna podrożała z 6 zł do poziomu nawet 7,50. Diesel podrożał z okolic 6,20 do 8,20. Jest bardzo drogo, no i dlatego inflacja poszła mocno w górę. co pocieszające, to się na razie nie przekłada na ceny żywności. One w lipcu spadły, co jest oczywiście efektem sezonowych, bogatych zbiorów.
14: A czy jest szansa na spadek inflacji?
17: To zależy od tego, czy premier dotrzyma słowa i zrealizuje swoją zapowiedź powrotu do programu obniżania cen paliw. W ostatni poniedziałek mówił, że spróbuje to zrobić przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Na razie jednak o realizacji tej zapowiedzi nic nie słychać.
14: Informuje Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy od pacjentów. Przesyłają e-maile z informacją o rzekomym zwrocie refundacji. Kliknięcie w link z wiadomości i podanie danych na przerobionej stronie może się skończyć utratą pieniędzy i udostępnieniem wrażliwych informacji.
13: Strona internetowa, do której prowadzi link, podszywa się pod witrynę LuxMed i do złudzenia przypomina prawdziwy serwis, przez co wiele osób może nie zauważyć, że ma do czynienia z oszustwem. Tam pojawia się formularz wymagający wpisania danych osobowych i informacji dotyczących karty płatniczej. Przestępcy przekonują, że to konieczne do przekazania refundacji. Odbiorcy podobnych wiadomości powinni dokładnie sprawdzić, kto jest nadawcą i jaki jest adres strony internetowej, na którą zostali przekierowani. Jeśli pojawią się wątpliwości, nie należy podawać żadnych danych ani wykonywać płatności. Warto też samodzielnie skontaktować się z placówką medyczną i sprawdzić, czy faktycznie wysłała do nas maila.
14: Przestrzega nasza reporterka Magdalena Greinert.
18: Postaw na fakty RMF Classic.
14: Dziś w Zakopanem na termometrach może pojawić się 30 stopni, na Kasprowym Wierchu 24 stopnie. Jak na góry, to bardzo wysoka temperatura. Dlatego do wędrowania po Tatrach i po górach w ogóle trzeba specjalnie się przygotować.
19: Powinniśmy działać zapobiegawczo, czyli pić dużo, zanim zaczniemy się czuć słabo, dlatego że ten moment uzupełnienia płynów, kiedy nasz organizm wróci do stabilnego funkcjonowania, to jednak te kilkadziesiąt minut zajmie, a więc pijmy zawsze, można powiedzieć tak językiem księgowym, a konto, żebyśmy nie byli w tak zwanym deficycie płynowym. Jeżeli chodzi o słońce, no oczywiście kremy z filtrem, na pewno z tym filtrem powyżej 30 musimy się smarować i też pamiętajmy, że wiatr w górach powoduje, że być może chwilowo to odczucie opalenizny albo nasłonecznienia nie będzie tak wyraźne, ale na pewno wieczorem, jak już wrócimy, okaże się, że jednak możemy być poparzeni i to trzeba brać pod uwagę.
14: Radzi ratownik TOPR Rafał Kubacki.
0: A w faktach RMF Classic od rana był z nami Grzegorz Jasiński. Bardzo dziękuję. Piątkowa aura z gwałtownymi zmianami w pogodzie. Chociaż na południu mamy piękne słońce, to na zachodzie i w centrum przelotny deszcz i burze. Warto śledzić alerty pogodowe, które ostrzegają nie tylko przed burzami, ale też mówią o upałach. A w ciągu dnia w wielu regionach dziś gorąco, od 31 do 36 stopni. Chłodniej tylko nad samym morzem, tam od 22 do 24, a przed nami weekend nadal gorący i burzowy.
1: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
20: Tu Kuba Badach.
21: Z tej strony Łukasz Elucy-Rostkowski.
22: Jakub Józef Orliński.
23: Aleksander Dębicz.
22: Pozdrawiamy słuchaczy
23: RMF Classic.

Bardzo spokojny motyw muzyczny z filmu Titanic wybrzmiał na naszej antenie, no i przynajmniej jeżeli chodzi o skojarzenia, to ta muzyka dała nam nieco orzeźwienia. Jest 13 minut prawie już po godzinie 14, słuchacie RMF Classic. Jak wam mija piątkowe popołudnie? No jeżeli mieszkacie na południu kraju, to z pewnością cieszycie się pięknym słońcem dzisiaj, ale nie zapominajcie też o piciu wody. U nas lato w pełni i trwa jeszcze konkurs Wakacje z mitami. Już niebawem, około 14.30, dowiemy się, kto dziś wygra tę odsłonę zabawy i zgarnie nagrody. Ale na tym nie koniec, bo jeszcze przed 15 będzie szansa na bilety do jednego z krakowskich kin. Więc serdecznie zapraszam. Tymczasem szykujemy kolejną sporą dawkę dobrej muzyki filmowej na lato. Niebawem zabrzmi kompozycja Daniela Pembertona u nas, wcześniej temat serialu Biuro, a teraz piosenka Elvisa Presleya, która pojawiła się też na ścieżce dźwiękowej do filmu Lilo i Stitch.

Czuliście Państwo odrobinę kosmicznych brzmień? To była muzyka Daniela Pembertona z filmu Projekt Hail Mary. Jest 14.21, a przed nami kolejne muzyczne propozycje na piątkowe letnie popołudnie z RMF Classic. Już za chwilę posłuchamy uwertury do Zemsty Nietoperza Jana Strausa II. To będzie wykonanie filharmoników wiedeńskich, których poprowadzi Lorin Mazel. A teraz u nas fragment koncertu na trąbkę D-dur Telemana. To znów wykonanie Academy of St. Martin the Fields, który to zespół poprowadzi Jona Brown, a na trąbce Haken Hardenberger.

0: Muzyka Jana Strausa II za nami. Jest 14.31 w RMF Classic. Czas na finał ostatniej odsłony konkursu Wakacje z mitami, bo od przyszłego tygodnia będziemy mieć dla Was zupełnie inną propozycję. A kto dzisiaj rozwiązał naszą zagadkę i napisał intrygującą historię z mitycznymi zwrotami? Już sprawdzam.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: I jest z nami zwyciężczyni tej odsłony zabawy. To pani o imieniu Grażyna, którą mamy już na łączach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Grażyna dzwoni w sprawie naszego konkursu Wakacje z mitami. No bo widzę, że pani bardzo konsekwentnie walczy o nagrody. No i postanowiliśmy...
2: Tak, walczę, bo wie pani, uwielbiam państwa konkursy. Uwielbiam tyle rzeczy, ile ja się dowiedziałam, bo czytam o tych postaciach, o wszystkim. Naprawdę to jest fantastyczny konkurs. Jesteście fantastyczni.
0: Bardzo dziękuję za te słowa, zwłaszcza, że dzisiaj finał i ostatnia odsłona, ale proszę się nie martwić, będzie kolejna ciekawa propozycja konkursowa od najbliższego poniedziałku. Tymczasem dzisiaj jaka to osoba z mitologii pojawiła się w naszych opowieściach?
2: Persefona.
0: Zgadza się. Persefona to była ta bogini, o której opowiadałam. Gratuluję. Bardzo dobra odpowiedź z pani strony. No to czekam na jeszcze tą historię, która się pojawiła w odpowiedzi na drugie pytanie. Proszę chociaż fragmentem przypomnieć, co pani tam opisała, bo pojawił się koń trojański.
2: No więc tak jak mówię, syn był takim bardzo synusiem tatusia i martwił się o jego pieniążki i ciągle kontrolował nasze zakupy, ile wydajemy, tato, a tyle znowu kupiły i tak dalej. Więc postanowił właśnie zrobić taki podstęp i przekleiłyśmy metkę na jego skarpetkach, które sobie wybrał. Kosztowały one 5 zł, a my przykleiłyśmy metkę, na której cena była 120 zł. No i z miną Sfinksa czekałyśmy w domu na rozwój wydarzeń. Syn wrócił do domu, poprosiłyśmy go o pokazanie jego zakupów. Nasze zdziwienie, ile kosztowały te skarpetki, było ogromne. No syn się strasznie przejął, zaczął płakać. Tato, ja nie wiedziałem, że to tyle kosztuje, ja chcę to zwrócić. I tak się tym przejął, że przyznałyśmy się do podstępu. Mm-hmm. Nasza damska koalicja zwyciężyła i syn już nie kontrolował naszych zakupów. Tak jak napisałam, teraz wyrósł już na bardzo fajnego faceta i robi nam czasem prezent.
0: No proszę, czyli czasem podstęp w postaci konia trojańskiego, którego można gdzieś komuś podłożyć, przynosi całkiem ciekawe rezultaty. Pani Grażyno, tak jak już wspomniałam, będzie czapeczka i lniana torba, a do tego dorzucamy jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze.
2: Dziękuję bardzo i muszę powiedzieć, że mitologia to jest taka ulubiona też nasza książka. Świetne opowieści i bardzo często do niej wracamy, więc bardzo się cieszę i jeszcze raz gratuluję Państwu konkursów. No po prostu super jest. Jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie Pani Grażyno, również serdecznie pozdrawiamy. No i zapraszam na kolejne propozycje konkursowe, jakie będziemy dla Was mieć, ale od poniedziałku to już będzie zupełnie inny konkurs, niebawem więcej o tym powiemy. Na finał tej odsłony zabawy jeszcze muzyka Hansa Zimmera z filmu Pearl Harbor i serdeczne pozdrowienie dla wszystkich.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: U kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
0: RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

To był walc z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dmitra Szostakowicza. Słuchacie RMF Classic, finał ostatniej odsłony konkursu Wakacje z mitami za nami. Rozwiązaniem zagadki była oczywiście Persefona, czyli Kora. Ale mam coś na pocieszenie dla tych, którym nie udało się w tym konkursie. Jak wiecie, w Krakowie trwa festiwal Letnie Tanie Kinobranie. A w ramach tych wakacyjnych pokazów filmowych mamy dla Was podwójne bilety na film Sorry Baby. Film będzie można zobaczyć w kinie pod Baranami w Krakowie 3 sierpnia o godzinie 12:30. Kto wtedy ma czas i ochotę i będzie w Krakowie, to serdecznie zapraszam. W tej sprawie po bilety piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. A jeżeli ciekawi jesteście, na które wydarzenia jeszcze warto zwrócić uwagę, to zapraszam na magazyn Kierunek Lato, który po godzinie 15 poprowadzi dziś Jadwiga Polus. A ja już się z Wami dziś żegnam, życzę pięknego popołudnia, udanego weekendu i do usłyszenia niebawem. Katarzyna Chnat, a ode mnie jeszcze Angie i Rolling Stąsin. Do widzenia.

0: reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w super promocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek, 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka olej rzepakowy wielkopolski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest stokrotka.
5: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
10: Po reklamie. Słuchajcie RMF Classic, punktualnie 15, czas na prognozę. Na południu i południowym wschodzie Polski słonecznie i bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu w kierunku centrum postępować będą przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami pojawią się burze z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 30 do 34 na przeważającym obszarze i 36 stopni w centrum.
11: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
12: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
13: Igor Herbut.
14: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
15: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Antony Gonzalez i Joseph Trapanese i muzyka do filmu zatytułowanego Niepamięć. Tu RMF Classic 9 minut po godzinie 15. Rozpoczynamy nasz magazyn popołudniowy.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Jak zawsze popołudniową porą w tygodniu możecie liczyć na rekomendacje ciekawych festiwali, koncertów, a także filmów. Jeszcze dziś rozdam zaproszenia do kina pod Baranami w Krakowie. Zatrzymamy się także we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty. W tej godzinie usłyszycie także najciekawsze fragmenty niedomówień Artura Andrusa. Gorąco zapraszam razem do godziny 20. Teraz pocztówka wakacyjna z Paryża. Jan Tiersen i jego Amelia. Jadwiga Polus. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Była to aranżacja utworu Antonina Dworzaka, ósmy taniec słowiański z opusu 46. Mateusz Kowalski i Mac Grgić na gitarach. Dochodzi 15.30, tu RMF Classic, magazyn Kierunek Lato, a my mamy dla was również rekomendacje podcastów ze znakomitymi gośćmi, wśród nich Piotr Beczał, ale o szczegółach wszystkich już teraz opowie Natalia Grzeszczyk. Zapraszam na Niedomówienia, The Best Of.
1: Niedomówienia bis, czyli najciekawsze fragmenty rozmów Artura Andrusa w RMF Classic.
2: U nas tak się mówi, że poziom teatru wyznacza również kantyna. Ale to oczywiście tak między nami. Czasem opery nie są w centrach gastronomicznych świata. No i te kantyny są różne.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał?
2: Garderoba tenorowa w Metropolitan Opera, okna wymagają uszczelnienia. Ja już nawet zastanawiałem się, czy nie wezmę jakiegoś pana z dzisiaj, z Greenpointu, nie zatrudnię, żeby to trochę doprowadził do porządku i wtedy będę miał prawo powiesić sobie w garderobie tabliczkę, że to okno zostało uszczelnione dzięki inicjatywie Piotra Beczały. Fantastyczna sprawa. Może to w przyszłym roku zrobię.
3: I kiedy sława staje się światowa?
2: Ja miałem ksywę skoczek Einspringa do południa. Miałem próbę orkiestrową na scenie uprowadzenia z Seraju Mozarta. O pierwszej telefon mojego jeszcze nie agenta wtedy, że wieczorem jest potrzebny Rynuczio w Zurychu i tylko żona spakowała walizkę. Ja skończyłem jedną operę w samolot. Przymierzyłem spodnie, akurat pasowały od kolegi.
3: Między innymi na te pytania Artura Andrusa odpowiedział w Niedomówieniach Piotr Beczała.
4: Czy potem tej, zdaje się, cioci, która powiedziała, że kiepurą to ty nie będziesz, no. Miał pan okazję powiedzieć, a jednak zostałem?
2: Nie, to były inne czasy. Ciocia bardzo sympatyczna, ale to był moment, kiedy ja faktycznie zaczynałem swoją przygodę ze śpiewaniem i ten śpiew operowy nie był traktowany poważnie w środowisku, którego ja się wywodzę. Może nie był traktowany jako zawód, tylko jako taki hobby, fanaberia, no... Także nie ripostowałem, że tak powiem, stwierdzenia mojej cioci.
4: W tym życiorysie też się pojawia często i to jest wykorzystywane, bo to pewnie jest takie plastyczne bardzo i nośne w takiej opowieści o karierze Piotra Beczały. Bardzo często jest akcentowane to technikum mechaniczne, które pan ukończył. Tak jakby to dziwiło ludzi, że ktoś po technikum mechanicznym może zostać śpiewakiem operowym.
2: No, ojciec Kiepury był piekarzem i Kiepura też pracował trochę w tej piekarni. Ojciec Pawlotiego był piekarzem, więc ja też tak już, żeby pójść za ciosem, mówię, pójdę na 2 miesiące do piekarni. Jako student.
4: W piekarni,
2: pracowałem,
4: tak?
2: W piekarni 2 miesiące na sypie chleba, także potem przez miesiąc nie mogłem na chleb patrzeć, ale to jest inny temat zupełnie. Także pewne rzeczy trzeba też umieć, no, pomóc pewnej sytuacji, bo a kto wie, może to jest ten...
4: Zwłaszcza, że też często się mówi o pana pasji motoryzacyjnej. No, są tam
2: coś
4: takie
2: tam
4: akcenty.
2: Jest, tak, tak? Są akcenty, tak, ale ja zbyt praktyczny człowiek jestem, żeby aż za bardzo w tym kierunku podążać.
4: Ale nie przydały się nigdy nabyte umiejętności w technikum mechanicznym do realizowania tej pasji?
2: A pewnie, że się przydały, że myśmy tam z kolegą nawet śpiewali, piłując knagi na warsztatach, więc może to też miało jakiś wpływ na mój rozwój wokalny. To śpiewaliśmy Annę Marię. Kto to? Czerwone gitary, prawda?
4: Anna Maria,
2: tak.
3: Całą rozmowę Artura Andrusa z Piotrem Beczałą znajdziecie na rmfclassic.pl i na RMF On.
1: Podsłuchajmy jeszcze raz. Najciekawsze fragmenty niedomówień Artura Andrusa w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie byłaby kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

Tu wakacyjne RMF Classic, a teraz przypomnijmy sobie piękną letnią noc w rzymskich termach Caracalli, na których to scenie pojawili się trzej tenorzy, José Carreras, Placido Domingo i Luciano Pavarotti. To fragment słynnego koncertu trzech tenorów pod batutą Zubina Mejty z udziałem Orkiestry Opery Rzymskiej.

Muzyka Niccolò Paganiniego to aranżacja 24 kaprysu Amol. Na skrzypcach grał Mariusz Patyra, a towarzyszył artyście Sinfonia Viva. Tu RMF Classic. Jesteście być może w drodze do kina na pierwsze już weekendowe seanse nowego Spidermana. Życzę Wam wspaniałego seansu. Właśnie od dziś możecie oglądać film Spider-Man całkiem nowy dzień. Ale jak się okazuje, nie od razu został zmontowany w docelowej formie. Jedną z wczesnych wersji filmu przemontowano niemal wyłącznie na podstawie opinii widzów z pokazów testowych, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Ale jak opowiedział prasie Tom Holland, twórca głównej roli, efekt był na tyle nieudany, że twórcy ostatecznie zrezygnowali z takiej formuły. No i powrócili do własnych pomysłów na nowego Spidermana, który od dziś w polskich kinach. A teraz wspomniana muzyka do serialu Off Campus.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
11: Słuchacie RMF Classic. Dochodzi godzina 16. W regionach południowych i południowo-wschodnich słonecznie, bardzo ciepło i bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Pomorzu, około 30 i 34 stopni na przeważającym obszarze, do 36 stopni w regionach centralnych.
12: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
13: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
14: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
15: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
16: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
17: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: John Williams i muzyka do filmu Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Słuchacie RMF Classic, 9 minut po godzinie 16. Trwa 26. edycja festiwalu Nowe Horyzonty i to już jutro poznamy laureatów filmowych konkursów.
1: Studio festiwalowe.
0: A my mamy dla Was dziś kilka rekomendacji, na jakie tytuły, które na pewno znajdą się w dystrybucji w polskich kinach, warto czekać. O to zapytaliśmy krytyczkę filmową Kaję Klimek. O to jej rekomendacje.
2: Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. Na pewno trafi do polskich kin i uważam, że dobrze, bo pewnie trafią na niego osoby, które potrzebują takiego kina, żeby na przykład otworzyć się, żeby porozmawiać z kimś o swoich uczuciach, albo żeby może znaleźć pomoc w tym, jak nazwać swoje uczucia. Ten film zrobił na mnie bardzo duże wrażenie intymnością. Siedziałam bardzo blisko ekranu i miałam wrażenie, że trochę jestem intruzem. To oczywiście zasługa aktorów i operatorki, która niesamowite zrobiła zdjęcia do tego filmu. Tak więc polecam. Sam idźcie do kina koniecznie na Powiedz mi, co czujesz. Ciekawe, co by na to powiedział i co by o tym myślał i co by poczuł Andrzej Wajda. Siedząc tutaj, mam nadzieję, że ktoś, kto będzie schodził ze schodów, we mnie nie wejdzie. I to jest oczywiście nawiązanie do tytułu filmu Ktoś we mnie, Artura Harariego. Myślę, że to jeden z tych filmów, które najbardziej podzieliły nowohoryzontową publiczność, bo widziałam i trójki, i dziesiątki. Sama przyznam szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem i ten film podpełzł do mnie i zostanie ze mną na długo, bo jednak oglądanie Lei Seydoux, która naprawdę przez długi czas wpatruje się w nas i my musimy się zastanowić, co właściwie wydarza się w jej sercu i myśli, jest bardzo interesującym zabiegiem. Poza tym jest to adaptacja komiksu i czekam na ten komiks, już do mnie płynie, żebym mogła sobie go poczytać, bo jestem bardzo ciekawa, jaką tutaj pracę wykonał scenarzysta i reżyser na bazie twórczości swojego własnego brata, Lukasa Harariego. I przyznam szczerze, że z tych filmów, które widziałam na horyzontach, najwięcej ciekawych dyskusji przeprowadziłam właśnie na temat filmu Ktoś we mnie i tego Wam życzę, kiedy wyjdzie do dystrybucji. Czarna Kula, czyli film, który został nagrodzony w Cannes za reżyserię duetu hiszpańskich twórców razem z Pawłem Pawlikowskim. Te filmy są bardzo, bardzo odległe od siebie, ale przyznam szczerze, że jeśli mowa o filmach horyzontowych, to ten był zdecydowanie najbardziej wzniosły, miał w sobie dużo patosu, trochę nawet powiedziałabym kiczu, ale ja uwielbiam kicz, więc zrobiło to na mnie bardzo dobre wrażenie. Był melodramatyczny, opowiadał o pięknych bohaterach, którzy przeżywali miłosne i uczuciowe uniesienia i myślę, że tym też jest kino, więc tym bardziej się cieszę, że ten film trafi do dystrybucji i tak, warto czekać na scenę z Penelope Cruz.
1: Studio festiwalowe.
0: Mówiła krytyczka filmowa Kaja Klimek, z którą rozmawiała Natalia Ryba. Festiwal Nowe Horyzonty. Będziemy jeszcze jutro powracać do laureatów tegorocznej już 26. edycji. A ja przypomnę Wam te rekomendowane tytuły jeszcze raz. Powiedz mi, co czujesz. Ktoś we mnie, Czarna Kula. Zapiszcie i wyglądajcie w polskich kinach. Teraz przy fortepianie Lang Lang to narracja fragmentu Suity Planety Gustawa Holsta.

0: Kasa. Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
1: Powiedziałeś kiedyś, że mama była bardziej zwariowana od ciebie.
2: No zdecydowanie. Myślę, że taką właśnie taki rodzaj szaleństwa to mam po niej.
0: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam ze wspaniałym artystą i wspaniałym człowiekiem Michałem Szpakiem.
0: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
10: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: To nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic, za chwilę muzyka Patryka Doyle'a do filmu Kopciuszek, a teraz jedna z najbardziej znanych melodii Ennia Morricone, fragment soundtracku do filmu Maddalena.

0: Muzyka Patryka Doyle'a do filmu Kopciuszek. Na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce Avengersi z muzyką Alana Silvestriego. Będzie również fragment soundtracku Jamesa Newtona Howarda do filmu Wstrząs. Już teraz informacja o wyjątkowej flotylli, która płynie w kierunku Warszawy.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: Przedwczoraj z Sandomierza wyruszyła 11. wyprawa warszawska. To w sumie kilkanaście łodzi, które płyną Wisłą w kierunku Warszawy, by już jutro 1 sierpnia wziąć udział w Paradzie Rzecznej w godzinę W i w ten sposób oddać hołd powstańcom. Pierwszy postój miał miejsce w Kazimierzu Dolnym. Flotylla minie Puławy i Dęblin. Po drodze do łodzi Sandomierza będą dołączać kolejne jednostki, jeśli spotkacie ich po drodze. To w sumie 220 km i ponad 2 dni żeglugi Wisłą. Warto wesprzeć, czy uśmiechem, czy pozdrowieniem z brzegu. Ostatecznie w Warszawie ma znaleźć się 16 łodzi i około 50 uczestników, którzy w ten sposób oddadzą hołd powstańcom. W RMF Classic teraz muzyka Grace Jones, która zagrała w filmie Romana Polańskiego. To jest fragment soundtracku do filmu Frantic.

0: Muzyka Franciszka Schuberta, był to fragment jego pierwszej symfonii. Europejską Orkiestrę Kameralną poprowadził Claudio Abbado. W te wakacje inspirujemy Was do wędrówek poprzez dźwięki instrumentów. Przed nami kolejny odcinek z cyklu Na czym gra świat. Na te fantastyczne dźwiękowe podróże zaprasza Was co tydzień o tej porze Katarzyna Chnat. Dziś chińskie skrzypki Erhu.
1: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
2: A dzisiaj przenosimy się do Chin, gdzie od ponad 1000 lat rozbrzmiewa niezwykły instrument o nazwie erhu. Na pierwszy rzut oka wydaje się dość skromny. Ma zaledwie jedną bądź dwie struny, długi, smukły gryf i niewielkie pudło rezonansowe, które tradycyjnie pokrywa się skórą pytona, czasem jaszczurki. W przeciwieństwie do większości instrumentów smyczkowych nie posiada podstrunnicy. Zatem palce muzyka nie dociskają strun do drewna, lecz jedynie je podtrzymują. Dzięki temu dźwięk jest wyjątkowo płynny i pełen subtelnych niuansów. Erhu często nazywane jest chińskimi skrzypcami, choć sposób gry znacznie różni się od europejskich skrzypiec. Po pierwsze, instrument ten trzyma się pionowo, na kolanach, a nie na ramieniu. Po drugie, smyczek znajduje się między strunami i pozostaje tam na stałe. Muzyk, zmieniając kierunek ruchu smyczka, raz wydobywa dźwięk z jednej strony, a raz z drugiej strony struny. Taka konstrukcja wymaga dużej precyzji i wielu lat ćwiczeń, ale dzięki temu smyczek nigdy się nie gubi. Historia erhu sięga ponad 1000 lat. Instrument wywodzi się z dawnych ludów zamieszkujących północne tereny Chin. Z biegiem czasu stał się jednym z najważniejszych instrumentów chińskiej muzyki tradycyjnej. Towarzyszył występom operowym, uroczystościom dworskim, świętom oraz codziennemu życiu mieszkańców. Brzmienie erhu jest niezwykle śpiewne i poruszające. Wielu słuchaczy porównuje je do ludzkiego głosu, ponieważ potrafi oddać całą gamę emocji. Od radości i spokoju, przez nostalgię i tęsknotę, aż po głęboki smutek. Muzycy wykorzystują delikatne vibrato, płynne przejścia między dźwiękami i charakterystyczne ozdobniki, dzięki którym instrument dosłownie śpiewa. Ciekawostką jest fakt, że mimo zaledwie dwóch strun, erhu dysponuje skalą obejmującą około 3 oktaw. W rękach doświadczonego muzyka potrafi wykonywać niezwykle szybkie pasaże, ale równie pięknie brzmi w spokojnych, lirycznych melodiach. Dziś ten instrument można usłyszeć nie tylko podczas koncertów tradycyjnej muzyki chińskiej. Coraz częściej pojawia się w muzyce filmowej, podczas koncertów symfonicznych, a nawet w utworach popowych i rockowych. Jego charakterystyczne, ciepłe brzmienie wykorzystują kompozytorzy na całym świecie, żeby podkreślić nastrój tajemnicy, refleksji czy wzruszenia. No i nic dziwnego, że od wieków pozostaje jednym z najbardziej cenionych symboli chińskiej kultury muzycznej. Ale ma też swoje odpowiedniki w innych krajach. Na przykład w Egipcie bardzo podobnym instrumentem jest rababa. Również tradycyjny instrument strunowy, który pod wieloma względami przypomina chińskie erhu. Obydwa te instrumenty od wieków były ulubionymi instrumentami poetów i gawędziarzy, którzy śpiewali o bohaterach miłości i historii danego kraju.
1: Na czym gra świat?
0: Na pewno kojarzycie dźwięk erhu w tej partii solowej z filmu Przyczajony tygrys, ukryty smok.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Tu RMF Classic. Minęła godzina 17. Czas na ostatnią popołudniową prognozę. A w prognozie popołudniowej ostrzeżenia, nad Polską przechodzą gwałtowne burze, którym towarzyszą intensywne opady, silny wiatr i grada. Sytuację pogarszają niestety utrzymujące się bardzo uciążliwe upały. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla regionów od północnych województw aż po środkową część kraju. Na przeważającym obszarze od 30 do 34 stopni Celsjusza, miejscami w centrum nawet 36.
7: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
8: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
9: Tu Monika Brodka.
10: Cześć, tu Daria Zawiałow.
11: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Lalo Schifrin i muzyka z filmu Tango, a wcześniej Fields of Gold i utwór Stinga. Słuchajcie, RMF Classic. Mam dla was informację o nowej wystawie w Warszawie.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: Od dziś w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do zobaczenia przekrój twórczości Edwarda Dwórnika. Wystawa zatytułowana Duma i Wstyd. To 77 prac malarza tworzonych od początku lat 70. do 90. Zobaczycie obrazy z cyklu Sportowcy i Robotnicy, ale także Klęskę Rodzaju z Połem, wchodzące w cykl Obrazy Duże i te powstałe w latach 90. Tulipany. Wystawa jest także wspaniałą okazją do obejrzenia nigdy wcześniej nie pokazywanych w Polsce rzeźboobrazów Edwarda Dwórnika. Przypomnę, to wystawa czynna właśnie od dziś do lutego przyszłego roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. No i mam nadzieję, że ta informacja zapełniła wam plany na nadchodzący weekend. A w RMF Classic teraz muzyka z filmu Top Gun Maverick. Harold Faltermeyer oraz Hans Zimmer i Lorne Balfe.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty, fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela DiLaccio i Alma Deutscher, a koncerty? Dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
0: RMF Classic. Fale muzyki.

0: Utwór La Paloma Sebastiana Salaverry w RMF Classic, a wcześniej wysłuchaliście fragmentu Piątej Symfonii C-moll Ludwiga van Beethovena. A w RMF Classic już teraz cotygodniowe spotkanie z Dariuszem Stańczukiem, który podpowiada, jak komfortowo i bezpiecznie z pomysłowymi, designerskimi przedmiotami spędzać te wakacje. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bez tego ani rusz w RMF Classic. Rzeczy, z którymi spędzisz urlop komfortowo i bezpiecznie.
2: I na wakacyjnych ścieżkach kawa najlepiej smakuje gorąca, a lemoniada zimna. A kiedy jeszcze można wysoką lub niską temperaturę utrzymać podczas całodziennej eskapady, tym większa dla smakowych kubków frajda. Termos takie przyjemności zapewnia. Jego historia sięga 1892 roku. Szkot James Dewar skonstruował wtedy naczynie, które miało przechowywać skroplone gazy w bardzo niskiej temperaturze. Umieścił jedną szklaną butlę w drugiej, a z pomiędzy ich ścianek usunął powietrze. Tak powstała próżnia, a z nią sposób na znaczne spowolnienie wymiany ciepła. Potem niemieccy producenci szkła naczynie Jamesa Dewara zamknęli w ochronnej obudowie i zaprezentowali światu pod nazwą termos. Nowy wynalazek w pierwszej dekadzie XX wieku zaczął służyć m.in. podróżnikom, no i wszystkim, którzy chcieli wypić coś na ciepło także poza domem. Zasada działania termosa nie zmieniła się do dzisiaj. Podwójne ścianki przedzielone próżnią zapobiegają uciekaniu ciepła, a ich lustrzana powierzchnia odbija cieplne promieniowanie. Dlatego termos potrafi skutecznie zatrzymać gorąco, jak też nie dopuścić go do środka. Latem można więc zabrać w nim gorącą kawę na chłodny poranek, a kilka godzin później popijać wodę zimną, niczym z górskiego strumyka. Jeszcze co do kawy czy herbaty z termosa, zanim je tam wlejemy, warto ogrzać termos gorącą wodą. Z kolei przed wlaniem zimnego napoju termos schładzamy. Pożądaną przez nas temperaturę wtedy będzie trzymał, a nasz urlop z termosem na wakacyjnych ścieżkach będzie trzymał poziom.
1: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy prezentuje Dariusz Stańczuk.

To była muzyka Michaela Neumana do filmu Fortepian, a wcześniej Bryan Adams w piosence Summer of 69 w RMF Classic. Za chwilę Unchanged Melody, będzie jeszcze piękniej, bo pojawi się soundtrack Karana Brennana i zespół Clannad do filmu Robin Hood. A już teraz nasza nowość w filmowym repertuarze, to jest muzyka z piątej części Toy Story. Randy Newman.

Muzykant do filmu Robin Hood, Karen Brennan i zespół Clannada, wcześniej Unchanged Melody, Richest Brothers. Słuchajcie RMF Classic. Polecam wam bardzo gorąco, zajrzyjcie do naszych mediów społecznościowych RMF Classic, bo tam obejrzycie relację Natalii Ryby z otwarcia wyczekiwanej panoramy 1670. Jak wygląda panorama? Co tam się dzisiaj wydarzyło? Jak wyglądał moment otwarcia? To wszystko w specjalnej relacji na naszym profilu na Instagramie, a także Facebooku. Zajrzyjcie w wolnej chwili. Teraz Orpheus Chamber Orchestra gra fantazję na temat Greensleeves Ralpha Vaughana Williamsa.

0: reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Po reklamie.
13: To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Thomasa Newmana, wcześniej Moody Blues i Nice in White Satin. Słuchajcie, RMF Classic, a teraz czas na nasz codzienny, wakacyjny cykl programowy Kultura Lokalnie.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Białegostoku.
0: A zapraszamy Was właśnie do Białegostoku, bo macie szansę wziąć udział w kinie plenerowym, a także wziąć udział w koncertach, warsztatach, wspaniałym programie przygotowanym dla dzieci. To wszystko z cyklu Akcja Lato, którą organizuje Białostocki Ośrodek Kultury. Jeszcze dzisiaj o 19.15 w Bazylice Archikatedralnej w Białymstoku w ramach katedralnych koncertów organowych wystąpi wybitny węgierski organista Matem Sáros. Podczas festiwalu odbędą się również koncerty towarzyszące m.in. w pięknej katedrze w Drohiczynie. Na ten koncert wstęp jest bezpłatny, a ja mam jeszcze jedną rekomendację. Jeśli właśnie spędzacie ten weekend w Białymstoku, warto odwiedzić Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, bo w nim nowa wystawa poświęcona rybom z podlaskich rzek i jezior. Na wystawie zobaczycie ponad 40 ryb słodkowodnych, wśród nich szczupak, sandacz, okoń, lin, różanka, węgorz, sum, sielawa. Wystawa ma bardzo duże walory edukacyjne, warto zabrać całą familię na ekspozycję ryby z podlaskich rzek i jezior. Można zobaczyć tę wystawę przez całe wakacje i jeszcze dłużej w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym w Białymstoku.
1: RMF Classic w Białymstoku 90 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
4: Po reklamie.

Muzyka Giuseppe Verdiego przed wami. To będzie słynny toast Libiamo z opery Traviata. Chór London Voices, filharmonicy berlińscy z batutą Claudio Abbado, a w partiach solowych Angela Giorgio i Roberto Alania.

0: brzmiał utwór zatytułowany A Chloris, to wykonanie Albrechta Meyera, muzyka Reinaldo Hanna. A już teraz kolejne rekomendacje kulturalne dla Was w programie zatytułowanym Kierunek Lato, tym razem Kierunek Zielona Góra, gdzie w najbliższą niedzielę 2 sierpnia rozpocznie się jubileuszowa edycja Korno Brass Music Festivalu. Po raz 10 spotykają się nie tylko wspaniali muzycy, ale także młodzi adepci muzyki, którzy będą brać udział w warsztatach mistrzowskich. No i przed publicznością także wspaniały koncert muzyki filmowej właśnie na instrumenty blaszane. O tym opowiadał RMF Classic, dyrektor artystyczny i organizacyjny Korno Brass Music Festivalu Łukasz Łacny.
1: Ten koncert, on się cieszy ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród publiki, jak i wśród naszych uczestników i artystów. W tym roku z okazji jubileuszu szukaliśmy też takich utworów, które same w sobie będą miały jubileusz. I między innymi wykonamy muzykę z filmu Gladiator. Wykonamy muzykę do filmu Władca Pierścieni, który też ma 25-lecie od premiery, a także ścieżkę dźwiękową do filmu Rocky, który z kolei ma 50-lecie. Howard Shore, który skomponował muzykę do, między innymi oczywiście muzykę do Władcy Pierścieni, obchodzi swoje 80. urodziny, także budowaliśmy ten program właśnie z okazji naszego jubileuszu wokół takich utworów, które też świętują swoje okrągłe rocznice. I do tego dodaliśmy jeszcze masę innych wspaniałych utworów, na przykład z serii The Simpsons albo z E.T. Mamy też medley z filmów, z westernów hollywoodzkich. Także naprawdę plejada wspaniałych kompozycji.
0: Ten koncert zatytułowany Hollywood Brass, największe hity muzyki filmowej, w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 19 w Filharmonii Zielonogórskiej. Polecamy Wam bardzo gorąco tę podróż z muzyką filmową. Dodam jeszcze, że koncert w wykonaniu kursantów i artystów Festiwalu Korno poprowadzi pierwszy waltornista Hollywood Studio, James Thatcher. To ważna informacja, bo to człowiek, który zagrał na waltorni w niejednej legendarnej ścieżce dźwiękowej. Polecamy serdecznie. Więcej szczegółów o festiwalu Korno Brass możecie odnaleźć na naszej stronie rmfclassic.pl. A już teraz fragment filmu biograficznego o Eltonie Johnie, w postać którego wcielił się Taron Egerton, i to jego wersja utworu Sing.

wariacji na gitarę akustyczną grał Adam Palma, zabrzmiał Polonez Asdor Opus 40 numer 1. A wcześniej muzyka Georges Bizeta to był marsz i chór Le Voici la Quadrille z opery Carmen. W RMF Classic za chwilę muzyka do filmu Sami Swoi Początek Pawła Lucewicza, potem Aleksandr Despla i Strażnicy Marzeń. A teraz piosenka, która zagrała w kadrach Rocky 3 i bardzo lubimy do niej powracać, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś z Was potrzebuje znakomitego towarzystwa w drodze. Eye of the Tiger.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Daję wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Wysłuchaliście muzyki Harego i Ruperta Gregsona Williamsa. To fragment soundtracku z filmu Podłacany wiek, a wcześniej Pasja z muzyką Johna Debneya. W RMF Classic codziennie o tej porze przegląd prasy. Zaglądamy do kiosku retro, o czym pisały gazety sprzed lat. Nagłówki i najważniejsze artykuły przytoczy dla Was już teraz Przemysław Samczuk.
1: Kiosk retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Samczuk.
2: Stolica czci swoich bohaterów. Tak 31 lipca 1956 roku, w przeddzień 12. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, pisał na pierwszej stronie Ekspres Wieczorny. Z tej okazji w miejscach wydarzeń wmurowano tablice pamiątkowe. Ekspres informuje, że mieszkańcy składają przy nich kwiaty. Z Ekspresu dowiadujemy się też, że w Warszawie przy Brackiej 5 otwarto pierwszy samoobsługowy sklep z pieczywem. Niektórzy klienci są zdezorientowani i nie wiedzą, dlaczego obsługa wręcza im przy wejściu wiklinowe koszyki. Syrenka na Wiśle to nowa atrakcja zorganizowana przez Radę Związków Zawodowych i Żeglugę Wiślaną, o której 31 lipca 1956 roku zawiadamia Ekspres. W poniedziałki, środy i piątki podczas wieczornego rejsu statkiem Traugut będzie organizowany konkurs talentów, pokazy artystów i dancing. Bilety po 10 i 20 zł, ale rezerwacji mogą dokonywać wyłącznie zakładowe działy socjalne. Niebezpieczeństwo powodzi mija. Uspokaja w 1966 roku życie Warszawy. Woda przerwała wały na wielu rzekach na Opolszczyźnie i na Śląsku. Zalane jest 20 tysięcy hektarów, a drugie tyle podtopionych podczas kilkudniowej ulewy. Straty w rolnictwie są ogromne. Zboże, które ocalało, nadaje się tylko na pasze dla bydła. Życie Warszawy wyjaśnia też zagadkę, o której kilka dni wcześniej pisał Ekspres Wieczorny. Tajemniczym darczyńcą, który na budowę szkół tysiąclatek przekazał oszczędności życia, czyli pół kilograma złota, był emerytowany zegarmistrz J. Dobkiewicz. W 1976 roku superlato nad Bałtykiem sprzyja ułańskiej fantazji młodzieży, która dokazuje kaskaderskimi skokami do wody z molo w Sopocie, o czym 31 lipca 1976 roku informuje Kurier Polski. Służby bez przerwy walczą też z dzikimi obozowiskami na helskich plażach i wydmach, a dyrektor wojewódzkiej stacji sanepidu zamknął restaurację Bursztynowa w Jastarni i smażalnię ryb we Władysławowie. Nazwy nie wymieniono, bo we Władku była wtedy tylko jedna smażalnia. Zamknął, bo było brudno. Brudno było również w Zatoce Puckiej, bo wciąż brakowało oczyszczalni ścieków i kąpiel była zabroniona. Kąpać się można było za to na plażach nad Bałtykiem, na których znacząco wzrosła ilość strzeżonych kąpielisk.
1: Kiosk retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Samczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela DiLaccio i Alma Deutscher, a koncerty dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Po reklamie.
0: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

0: Franciszek Józef Haydn i jego muzyka, był to fragment Symfonii Londyńskiej nr 104. Academy of St. Martin in the Fields poprowadził Sir Neville Mariner w RMF Classic. Już teraz informacja i zaproszenie zarazem. Spotykamy się w Lublinie w ramach kolejnej plenerowej akcji Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: W przyszłym tygodniu spotykamy się na Placu Litewskim w Lublinie. Przekażcie wszystkim, którzy chcą wziąć udział w naszym programie, potowarzyszyć w takim studiu plenerowym. Zapraszamy Was bardzo gorąco na godzinę 16 w środę, 5 sierpnia. Będziecie mieli okazję zobaczyć radio od drugiej strony. Mamy także nadzieję, że skuszą Was wygodne lżeczki, wakacyjne konkursy z nagrodami. Będą goście, którzy będą opowiadać o filmowych tradycjach Lublina i jego wakacyjnych urokach. Przypomnimy Wam plenery filmowe nakręcone w Lublinie właśnie i jego okolicach. Wszystkie relacje na naszej antenie od godziny 16, ale także w mediach społecznościowych RMF Classic. Zresztą wciąż możecie zobaczyć zdjęcia z naszych poprzednich przystanków na filmowej mapie Polski RMF Classic. A jeśli chcielibyście, byśmy to do Was, do Waszego miejsca przyjechali z plenerowym studiem, napiszcie koniecznie poprzez specjalny formularz na stronie rmfclassic.pl pod hasłem właśnie Filmowa Mapa Polski. Możecie zostawić wszelkie interesujące tropy związane z filmowymi plenerami. A już teraz muzyka do Bodyguarda. Przypomnijmy sobie piosenkę Whitney Houston, I Have Nothing.

Ennio Morricone, dobry, zły i brzydki, fragment soundtracku z filmu pod tym tytułem, a przed nami muzyka Johanna Sebastiana Bacha, to będzie słynna tokata de mol, gra Carlo Carley.

muzykę skomponował Reinhold Glier. To był fragment koncertu harfowego Es-dur op. 74. A na harfie zagrał Xavier de Maistre. Artyście towarzyszyła WDR Symphony Orchester, a prowadziła Natalie Stutzman. Słuchajcie, RMF Classic, magazyn Kierunek Lato dobiega końca. Przed Wami weekend z najpiękniejszą muzyką filmową i wakacyjny repertuar. Poranek od godziny 9, gorąco polecam, a jeszcze dziś około 20:30 prognoza astronomiczna. To szansa, byście usłyszeli o tym, co ciekawego dziś wydarzy się na niebie. Opowiadają nasi eksperci z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Polecam Waszej uwadze. 20:30 prognoza astronomiczna. A teraz duet z filmu Mamma Mia. Zaśpiewają dla Was Andy Garcia oraz Cher. I mam nadzieję, że ta melodia bardzo dobrze nastawi Was na wakacyjny weekend. Pierwszy sierpniowy weekend. Do usłyszenia, Jadwiga Polus.

0: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
8: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Jutro ważna rocznica 1 sierpnia 1944 roku. Dokładnie miesiąc później, w rozkazie z 1 września 1944, kiedy powstańcy wciąż jeszcze prowadzili ciężkie boje, naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski, pisał do żołnierzy: od lat 5 Armia Krajowa walczy przeciw Niemcom. Bez przerwy, w straszliwych warunkach, o których świat Zachodu pojęcia mieć nie może, które dopiero kiedyś w przyszłości zrozumieć zdoła. Armia Krajowa jest w Polsce jedyną siłą wojskową, która w rachubę wchodzić może. Bilans jej walk, osiągnięć i zwycięstw ma przejrzystość kryształu. Warszawa czeka nie na czcze słowa pochwały, nie na wyrazy uznania, nie na zapewnienia litości i współczucia. Czeka na broń i amunicję. Nie prosi ona, niby ubogi krewny, o okruchy ze stołu pańskiego, lecz żąda środków walki, znając zobowiązania i umowy sojusznicze. Warszawa walczy i czeka. Walczą żołnierze Armii Krajowej, walczą robotnicy, inteligenci, walczą dziewczęta i dzieci. Walczy naród cały, który w namiętnym pragnieniu prawdy, wolności i zwycięstwa dokonał cudu całkowitego zjednoczenia. Jeśli by ludność stolicy dla braku pomocy zginąć musiała pod gruzami swych domów, jeśli przez bierność, obojętność czy zimne wyrachowanie wydana została na rzeź masową, wówczas sumienie świata obciążone będzie grzechem krzywdy straszliwej i niebywałej. Są wyrzuty sumienia, które zabijają. Żołnierze Armii Krajowej, my tutaj czynimy dalsze wysiłki, aby uruchomić pomoc dla was. Otrzymujemy wciąż jeszcze obietnice i przyrzeczenia. Wierzymy w nie i ufamy, że wiara ta nie będzie odebrana polskim siłom zbrojnym. I to właśnie w przededniu zwycięstwa i triumfu wspólnej sprawy sprzymierzonych. Chcę was zapewnić w imieniu waszych braci, bijących się obecnie na wszystkich frontach świata, że ich myśli pełne miłości towarzyszą wam wiernie w waszej walce tak pełnej grozy i chwały. Przede wszystkim zaś wiedzcie, że żadna ofiara w czystym sercu poczęta nie jest daremną i że walka wasza oddaje sprawie polskiej wielkie i niezaprzeczalne usługi. Wiemy, co było dalej. Sumienie świata zostało obciążone grzechem krzywdy straszliwej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie była wykręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po reklamie.
0: Dla tych, którzy wybrali polskie morze. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 31 lipca. Gdy zaczynałem audycję 29 czerwca, słońce wzeszło nad Krakowem o 4:34. Dzisiaj ponad pół godziny później, bo o 5:08. Wtedy słońce zaszło o 20:53, dzisiaj o 20:24. W jeden miesiąc ubyła nam nieco ponad godzina dnia. Zmienił się też wygląd nocnego nieba. Teraz charakterystyczne gwiazdozbiory nieba letniego, takie jak łabędź, lira, orzeł, strzelec czy skorpion, ustępują powoli miejsca gwiazdozbiorom nieba jesiennego. Tutaj wymienić warto Kasiopeję, która wygląda jak literka W, poniżej jej córka, Andromeda. Na prawo od Andromedy znajdziemy Pegaza z charakterystycznym asteryzmem kwadratu jesieni oraz Perseusza, bohatera, który uratował Andromedę z objęć potwora morskiego Ketosa, czyli wieloryba. A tuż przed wschodem słońca na niebie pojawią się gwiazdozbiory nieba zimowego. Byk z charakterystyczną gromadą otwartą gwiazd Plejady i chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych gwiazdozbiorów nieba zimowego, Oriona. W trakcie audycji wspominaliśmy o planetach Układu Słonecznego, ale okazuje się, że nasz Układ Słoneczny nie jest wyjątkowy. Dziś znamy ponad 6 tysięcy innych układów planetarnych. Pierwszy pozasłoneczny układ planetarny odkrył polski astronom, profesor Aleksander Wolszczan w 1992 roku. Użył największego jak na owe czasy radioteleskopu w Arecibo o średnicy 304 metry i odkrył 4 planety krążące wokół pulsara w gwiazdozbiorze Panny. Niestety ten radioteleskop zawalił się pod koniec 2020 roku. Wracając do planet, od tego czasu nastąpił znaczący postęp w odkrywaniu egzoplanet, bo tak nazywamy planety, które krążą wokół innych gwiazd. Większość odkrytych egzoplanet to gazowe olbrzymy typu Jowisza, ale znamy coraz więcej planet skalistych, czyli typu ziemskiego. Jedną z bardziej znanych jest odkryta w 2009 roku Kepler-22b w gwiazdozbiorze Łabędzia. Jest to obiekt ponad 2 razy większy od Ziemi. Znajduje się w odległości 600 lat świetlnych od nas. Okrąża swoją gwiazdę w czasie 290 dni. Jeśli posiada swoją własną atmosferę, to możliwe, że temperatura oscyluje w granicach 20 stopni Celsjusza. Ale czy jest tam życie?

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Jest to relacja ze spotkania ziemianek oraz próby ustalenia terminu tygodnia społecznego.

0: jeszcze doświadczone nie przekazują im wiedzy. Bo też tyle razy was proszę, żebyście się zajęły nowymi członkiniami, które chcą coś robić, a wy posyłacie niewyrobioną siłę od razu do pracy. Potem się dziwicie, że się uraża i nie przychodzi. Komentuje Rena. Pewna ziemianka zgłasza się do biura z pretensjami, bo otrzymała wezwanie do zapłaty składki. Muszę przyznać, że zupełnie nie rozumiem, jak można się tak dopominać o pieniądze. Żeby organizacja społeczna w ten sposób postępowała, to skandal. Rozumiem jakieś przedsiębiorstwo handlowe czy bank, ale takie stowarzyszenie to po prostu niesłychane. Rena odpowiada. Ależ proszę pani, stowarzyszenie społeczne ma też swoje koszty. Z czegóż ma je pokrywać, jeżeli nie ze składek członkowskich? Za chwilę w biurze pojawia się kolejna członkini, która przyszła uregulować składki, a gdy się okazuje, że ma do zapłacenia sporą kwotę, dziwi się, że tak szacowna organizacja nie przypomina o terminach płacenia. Rena jest zasmucona i zdezorientowana. Dochodzi do wniosku, że lepiej by było zorganizować kurs antyspołeczny i zaprezentować 10 zasad. Nie przychodzić na zebrania, a przynajmniej znacznie się spóźniać. W dyskusji zabierać głos jak najczęściej, ale nigdy na temat. Poza tym krytykować, nie pracować, nie wywiązywać się z obietnic, nie czytać komunikatów stowarzyszenia, nie pisać sprawozdań, nie godzić się z terminami i nie płacić składek. Gombrowiczówna wplata w sztukę przerywniki w formie piosenek śpiewanych do znanych melodii. Modyfikuje tekst, może kiedyś innym razem, Mariana Hemara. Pomysł na przekazanie najważniejszych informacji o zasadach pracy społecznej jest ciekawy. Sztuka ma wartką akcję. Młode kobiety są naturalne, gadatliwe, roztrzepane. Każda z nich musi pracować nad swoim charakterem, by stać się jednostką bardziej pożyteczną dla społeczności. Drugi tekst Ireny to rewia w czterech obrazach, zatytułowana Młode ziemianki. Pierwsza ziemianka dowiaduje się, że stowarzyszenie planuje wyjazd do Rzymu. Aby wziąć udział w wycieczce, trzeba pojechać na kongres do Warszawy, a to oznacza siedzenie na nudnych obradach. Propozycja dalekiej podróży jest kusząca, ale bohaterka zastanawia się, czy warto opuszczać wieś.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Słuchajcie, RMF Classic, wybiła 21.
13: Prognoza na jutro.
12: Jutro, w sobotę 1 sierpnia, na krańcach południowo-wschodnich Polski słonecznie i bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na północy, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 w centrum, do 36 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, około 20.
14: Do poduszki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty, fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela DiLaccio i Alma Deutscher, a koncerty dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Na letni wieczór. Pogodna muzyka w RMF.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Powiedziałeś kiedyś, że mama była bardziej zwariowana od ciebie.
3: No zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że taki rodzaj szaleństwa to mam po niej.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam ze wspaniałym artystą, wspaniałym człowiekiem, Michałem Szpakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dwa koncerty, fortepianowe Mozarta i opowieść o kobietach w muzyce. Bohaterek będzie kilka: Clara Haskell, Gabriela Di Lazio i Alma Deutscher, a koncerty? Dwa molowe. Płyta Philipsa nagrana kilka miesięcy przed śmiercią Clary Haskell w 1960 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zasłonił mnie usta ręką i zarzucił jakiś sznurek na szyję. Ścisnął go tak mocno, że nawet nie pisnęłam. Dusiłam się. Próbowałam atakować go tym drutem, ale nie udało mi się zadać ani jednego skutecznego ciosu. Był znacznie silniejszy ode mnie. Wciąż myślałam, że mam jeszcze szansę, ale uderzył moją głową w ścianę i po prostu mnie odcięło. Daria zdjęła czapkę, pokazała bok potylicy, a dostrzegł niewielką bliznę, której nie porastały włosy. Nie wiem, jak długo byłam nieprzytomna. Mówiła krótkimi, rwanymi zdaniami. Kiedy się ocknęłam,

0: serca, ale też organy wewnętrzne. Lekarze mówili, że próbował wyjąć moje wnętrzności przez pochwę. Gdyby ktoś go nie spłoszył, umarłabym. Zamilkła i długo nie była w stanie nic dodać. A kiedy to się działo? Kazał mi powtarzać, że to wszystko mi się podoba. Że jestem dziwną, kurwą, sługą, która na to wszystko zasługuje. Żądał, żebym prosiła o karę. Im bardziej się wiłam i jęczałam, tym większą miał frajdę. To trwało aż do świtu. Bił mnie, kopał, przypalał papierosami na całym ciele. Kiedy omdlewałam, pozwalał mi chwilę się zdrzemnąć, a potem zaczynał od początku. Sama nie wiem, dlaczego mnie nie zabił. Mógł to zrobić i przysięgam, że w tamtym momencie tego chciałam. Daria odchyliła bluzkę na ramieniu i Noa zobaczył ślady po oparzeniach od rozżarzonych papierosów. Nie mógł jednocześnie nie dostrzec jej bicepsów i mocnych mięśni, które rysowały się pod połyskliwym materiałem. Nic jednak nie powiedział. Nie śmiał przerywać tak intymnego wyznania. Ten potwór na koniec założył mi jakąś specjalną pętlę, która im bardziej się rzucałam, tym bardziej zaciskała się na szyi. Wrzynała mi się w krtani, aż wreszcie nie mogłam oddychać. Kontynuowała. Więc leżałam bez ruchu, starając się wytrzymać. Prawdę mówiąc, niewiele z tej końcówki pamiętam, a wszystkie tortury zlewają mi się w jeden straszny film. Pod koniec nie broniłam się już wcale. Bardzo go to złościło, ale ja naprawdę się poddałam. Chyba po prostu czekałam, aż ze mną skończy. Miałam połamane żebra i zwichnięte obie ręce. Kiedy sąsiad mnie znalazł, byłam nieprzytomna i potem mówił, że niewiele brakowało. Myślę, że gdyby nie ten student medycyny, który mieszkał obok mnie, ten bydlak by to zrobił. Zabiłby cię.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. Wprost o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.